2320, you have visit. 2320, you have visit. 8105, 8105. Check it out, speaker. 2609.

It's down there!

Cześć!

0: Nadjeżdża wózek.
1: Za ostro, tak jak dojeżdża.
0: Odczep się.

Wróżka prawdę ci powie. Radio Odzew.

part of my life.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Porucznik Wiśniewski przedstawia do raportu służbowego szeregowego Kowalskiego za systematyczne naruszanie dyscypliny wojskowej i wielokrotne samowolne oddalenie.
2: Obywatelu majorze, szeregowy Kowalski melduje się do raportu służbowego za kolejne samowolne oddalenie się z jednostki.
3: Tył, zwrot. Pułk, baczność.
1: Biorąc pod uwagę wielokrotne samowolne oddalenia i brak poprawy pomimo wielu kar za ostatnie samowolne oddalenie na przeciąg 6 dni karzę szeregowego Kowalskiego 2-miesięczną służbą w oddziale dyscyplinarnym. Pułk, spocznij!
4: Uważam, że w jednostce, której służę, w Żeganiu po prostu dowódca pułku zrobił coś takiego jak pokazówkę, bo znam kolegów, którzy mieli po 8 dni samowolnego oddalenia i to nie raz. Był też kolega w stopniu kaprała, który za 6 dni samowolnego oddalenia został tylko zdegradowany. Jestem zdania, że było to, jest to związane z tym, że po prostu w pułku był przekroczony limit samowolnych oddaleń, nadużywanie alkoholu ze strony żołnierzy i właściwie to na mnie się odbiło. To można powiedzieć, że to była pokazówka, tylko nie ja tak sądzę, bo i dużo kadry zawodowej u mnie w jednostce.
5: Krążył o Rzeszu pewien mit, że tutaj jest kaźnia dla żołnierzy, że właściwie tu wiadomo, że wszyscy przychodzimy tu za karę, ale ta kara po prostu odbije się na naszym zdrowiu. Dostaniemy tak po prostu taki wycisk, że zapomnimy, jak się nazywamy. Taki mit w ogóle krążył o Rzeszu. Strasznie się bałem.

gdy Stas spotkał katoliczkę. Razem zboczyli w świetlaną uliczkę. Luteranka z rudym rastamanem zajęła się rozmnażania programem. Zaraz tu strażaku tak osu

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Węglik krzemu. Jest to materiał ceramiczny z grupy węglików o ogólnym wzorze S i C. Występuje w naturze jako niezwykle rzadki minerał, który znajduje zastosowanie w przemyśle elektronicznym oraz jubilerskim. Materiał jest niezwykle trwały i twardy. Inną jego zaletą jest bardzo wysoka odporność termiczna. Jest to jednak materiał kruchy. W czystej postaci jest bezbarwny. Spotykane najczęściej zabarwienie powodowane jest zanieczyszczeniem. Pod normalnym ciśnieniem nie ulega stopieniu, ale sublimuje, czyli zmienia stan skupienia bezpośrednio ze stanu gazowego do stanu ciekłego w temperaturze powyżej 2500 stopni Celsjusza. Węglik krzemu bywa stosowany do pokrywania powierzchni ciernych pracujących w wysokich temperaturach, np. powierzchni bocznych cylindrów silników, a także jako osłony termiczne w pojazdach kosmicznych. Jednak obecnie jego najnowszym zastosowaniem oraz najbardziej popularnym jest produkcja tranzystorów mikrofalowych, czyli nowoczesnych elementów elektronicznych głównie stosowanych we wzmacniaczach dużej mocy.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: W latach 70. i 80. w Polsce panowała prawdziwa moda na palenie papierosów. Palenie było wszechobecne i powszechnie akceptowane, co odzwierciedlały również filmy i seriale z tamtego okresu. W 1982 roku odsetek polskich palaczy osiągnął rekordowy poziom. Paliło aż 70% mężczyzn i 50% kobiet, co było jednym z najwyższych wskaźników w Europie. Palenie było symbolem wyzwolonych kobiet oraz atrybutem wolnych i otwartych na świat ludzi. Po papierosy sięgali przedstawiciele wszystkich grup społecznych, od robotników i intelektualistów po studentów i przyszłych rodziców. Nawet władza oraz opozycja niepodległościowa nie stroniły od tego nałogu. W tamtych czasach papierosy były również traktowane jako waluta zastępcza, zwłaszcza po wprowadzeniu kartek na papierosy w latach 80. Ludzie masowo wykupowali papierosy z kiosków, ponieważ nie miały one daty przydatności do spożycia i mogły służyć jako środek wymiany. Jednak wraz z końcem PRL-u i wzrostem świadomości o szkodliwości palenia tytoniu zaczęły pojawiać się zakazy palenia, a palenie stopniowo traciło na popularności.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Cicada 3301. Jest to tajemnicza organizacja, o której po raz pierwszy usłyszano 4 stycznia 2012 roku poprzez umieszczonego przez nią na portalu 4chan obrazka z tajemniczą wiadomością. Witajcie, szukamy wysoce inteligentnych jednostek. Aby je znaleźć, stworzyliśmy specjalny test. W tym obrazie została ukryta wiadomość. Znajdź ją, a trafisz na drogę, która w końcu skieruje cię do nas. Nie możemy się doczekać spotkania z tymi kilkoma.

koma, którzy przebędą całą tą drogę. Powodzenia! Użytkownicy, którym udało się rozwiązać poszczególne zagadki, natrafiali na kolejne. Z czasem zadania stawały się coraz trudniejsze. Pojawiały się w nich liczby pierwsze, cyfry majów, szesnastkowy system liczbowy oraz linki do różnych stron. W różnych miastach na świecie można było znaleźć plakat z logo organizacji i kodem QR, po którego zeskanowaniu internauci natrafiali na kolejną zagadkę. Niektórzy wywnioskowali, że jest to dowód na to, że Cicada 3301 jest organizacją o zasięgu globalnym. Samo zdjęcie cykady nawiązywało do milczenia owiec Thomasa Harrisa, z czym związana była jedna z zagadek. Kolejne zagadki publikowane były 4 stycznia 2013 oraz 4 stycznia 2014. Redakcja gazety The Washington Post umieściła zagadki Cicada 3301 na liście 5 najbardziej niesamowitych i nierozwiązanych zagadek internetu.

krew napływa do głowy. Wtedy nie mam mnie. Czas nie ma żadnego znaczenia.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Dajnima. To rodzaj polietylenu o ultradużej masie cząsteczkowej. To materiał używany m.in. do produkcji pętli wspinaczkowych, lin pomocniczych do wspinaczki, lin do żeglugi, linek do wędkowania, kamizelek kuloodpornych oraz elementów endoprotez. Taśmy i liny wykonane z Dainima są znacznie bardziej rozciągliwe od swoich odpowiedników wykonanych z innych włókien, a w szczególności z kewlaru. Włókno kewlarowe jest blisko trzykrotnie wytrzymalsze od poliamidowego czy poliesterowego, a wytrzymałość Dainima jest prawie dwukrotnie większa od kewlaru. Oprócz tego materiał charakteryzuje się wysokim stosunkiem wytrzymałości do masy, znaczną odpornością na ścieranie oraz bardzo niskim współczynnikiem absorbowania wilgoci. Ciekawostką jest fakt, że liny wykonane z tego materiału charakteryzują się tak dużą lekkością, że unoszą się na wodzie, co jest niewątpliwie dodatkową zaletą.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Dzień dobry, witam wszystkich. Tu Ireneusz Kostka i zapraszam na nowości płytowe. Dziś mam zamiar przedstawić płytę wydaną w styczniu tego roku. Płyta zespołu Buzzcocks. Tak, tak. Płyta zespołu Buzzcocks Attitude Adjustment. Tak się nazywa to dzieło. 8 lat po śmierci Pete'a Shelley'a, Buzzcocks pierwszy i najlepszy brytyjski zespół pop-punkowy wciąż działa, choć nie każdy ich za takich uznaje. Dowcipne, ostre jak brzytwa teksty piosenek Shelley'a i piskliwy, pełen pasji wokal były niezwykle ważną częścią ich najlepszych dokonań, a podczas gdy gitarzysta Steve Diggle napisał wiele dobrych piosenek dla grupy, był on George'em Harrisonem Buzzcocksów, bardzo dobrym autorem piosenek w zespole, który już miał świetną markę i świetnego innego autora. Można było się spodziewać, że zespół brzmiał inaczej na Sonics in the Soul z 22 roku, ich pierwszej płycie długogrającej z Diglem jako wokalistą i jedynym autorem piosenek, a ich drugi album po Shelley'u, Attitude Adjustment, z tego roku podąża za tym przykładem. Czysta energia klasycznego Buzzcocks została nieco wyciszona ze spokojniejszymi tempami i mniej agresywnym tonem. Ta muzyka to dojrzały, żywiołowy pop, melodyjny i dobrze skomponowany, z dużą ilością masywnych gitar, podczas gdy teksty poruszają ludzkie słabości i złożoność relacji, religii, wojska i wolności osobistej. Wszystko jest w porządku, ale brakuje mu ekscytacji z lat świetności Buzzcocks. Głupotą byłoby wyobrażać sobie, że 70-letni Steve Diggle będzie brzmiał tak mocno i energicznie jak w wieku 20 lat, ale w zespole, którego znakiem rozpoznawczym był wściekły melodyjny atak, bardziej wyważone podejście sprawia, że Attitude Adjustment brzmi jak coś, co nigdy do końca nie dorównuje niebezpieczeństwu i ambicji muzyki, która rozsławiła Buzzcocks. Podobnie jak na Sonics in the Soul, na Attitude Adjustment do Diggle'a w studiu dołącza basista Chris Remington i perkusista Danny Ferrand. Solidna i użyteczna sekcja rytmiczna, która utrzymuje tempo z niemałym stopniem umiejętności i siły, ale nie potrafią zmusić swojego lidera zespołu do mocniejszego uderzenia, lub włożenia więcej ognia w jego występy. Podobnie jak w Sonics in the Soul. Brzmi to jak album Steve'a Diggle'a, a nie jak coś od Buzzcocks. Oczywiście Diggle ma pełne prawo nagrywać pod szyldem swojego zespołu, który istnieje od prawie 50 lat i tylko głupiec lub malcontent twierdziłby inaczej. To powiedziawszy, nazywanie grupy Buzzcocks tworzy oczekiwania, których album po prostu nie spełnia. Steve Diggle Group prawdopodobnie nie sprzedałby tylu jednostek co Buzzcocks, ale używanie tej nazwy nie daje do końca jasnego obrazu tego, co ten utalentowany wokalista i gitarzysta robi w 2026 roku. No to zerknijmy na tytuły utworów. Queen of the Sin, Games, Seeing Daylight, Poetic Machine Gun, Tears of Golden Girl, Heavy Streets, One of the Universe Part 1, All Gone to War, One of the Universe Part 2, Jesus at the Wheel, Just Dream I Followed, Failing Upright, Uptight, przepraszam, Break That Ball and Chain i na koniec The Greatest of Them All. Grupa The Buzzcocks, płyta zatytułowana Attitude Adjustment, rok 2026. Wysłuchajcie sami i stwierdźcie, co o tym myślicie. Miłych wrażeń.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Grupa Bilderberg. Jest to międzynarodowe stowarzyszenie osób ze świata polityki i gospodarki organizujące coroczne spotkania, do których zapraszanych jest od 120 do 150 osób złożonych z najwyższej rangi polityków, premierów, ministrów, przedstawicieli monarchii, członków zarządów wielkich instytucji międzynarodowych, znaczących fundacji, banków i korporacji o globalnym zasięgu i wpływie. Podczas spotkań za zamkniętymi drzwiami omawiane są najważniejsze w danym czasie dla świata sprawy dotyczące bezpieczeństwa, polityki i gospodarki. Pierwsze spotkanie zorganizowane przez grupę miało miejsce w holenderskim hotelu Bilderberg, stąd pochodzi nazwa grupy, w Österberg w maju w 1954 roku. Odbyło się z inicjatywy polskiego emigranta i wpływowego europejskiego polityka Józefa Rettingera, który przekonał do swojego pomysłu holenderskiego księcia Bernarda. Rettinger był stałym sekretarzem grupy aż do 1960 roku. Celem utworzenia grupy było zbliżenie interesów gospodarczych Europy i Stanów Zjednoczonych.

Organizacja składała się z komitetu sterującego złożonego z członków wybieranych na 4-letnie kadencje, na czele którego stoi przewodniczący. Obecnie jest nim Henry de Castries. Komitet każdego roku wybiera uczestników, których zaprasza na spotkanie. Spotkania są organizowane w państwach, z których pochodzą członkowie komitetu i spotkanie w danym państwie jest w całości finansowane przez członków z tego państwa. Członkowie komitetu płacą oprócz tego roczne składki członkowskie, z których finansowany jest sekretariat organizacji.

0: Grzybnia pierwsza. Leczenie zimną wodą.
1: W głębi puszczy, tuż pod stopami odwiedzających ją ludzi oraz jej mieszkańców, pulsuje życiem niemal niezauważalne królestwo. Pomiędzy światem roślin, zwierząt, bakterii żyją niezliczone gatunki grzybów. Niektóre z nich otaczają nas też w powietrzu, wypełniając wraz z każdym wdechem ludzkie płuca. Inne zasiedlają skórę, włosy i najróżniejsze zakamarki ciała, a jeszcze innym wychodzimy na spotkanie, zabierając ich jadalne owocniki z lasu. To tu, pośród drzew, najprzyjemniej jest szukać śladów fascynującego fungoświata. Miliony ludzi przez długie tysiące lat wielbiło i spożywało najróżniejsze gatunki tych wspaniałych organizmów. To dzięki grzybom wszystkie historie świata układają się w jedną pieśń. Niektóre gatunki upamiętniane były od prehistorii w sztuce naskalnej, w różnych rękopisach, obrazach i legendach. Żywiły ciało i umysł naszych przodków na całej ziemi.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Bejrut, Liban, miasto ciemności. To stolica i największe miasto Libanu, leżące w środkowej części kraju. Liczy 2 miliony 60 tysięcy mieszkańców, większość pochodzenia arabskiego. W stolicy Libanu wrze jak w kotle. Czujesz smród spalin, słyszysz kakofonię klaksonów i widzisz tysiące aut, których kierowcy przemieszczają się według sobie tylko znanej logiki absurdu. W mieście największym problemem jest energia elektryczna. Niektórzy mieszkańcy mają do niej dostęp przez cały czas, jednak większość jedynie godzinę dziennie lub nawet wcale. Przed 2019 rokiem żyło się tutaj jeszcze w miarę normalnie. Ludziom się nie przelewało, ale mieli co włożyć do garnka. Był to czas, że Bejrut nazywano Paryżem Bliskiego Wschodu, a cały Liban Szwajcarią Bliskiego Wschodu. Teraz ponad 80% ludzi żyje tutaj poniżej granicy ubóstwa. Wszystko podrożało o kilkaset procent. Nie zmieniło się jednak tylko jedno – zarobki. Ulice są w nocy nieoświetlone. Mieszkańcy korzystają nagminnie z agregatów prądotwórczych, jednak użytkowanie ich jest bardzo drogie. Poziom bezpieczeństwa spada proporcjonalnie do rosnącej liczby bejruckiej biedoty. W dobrych czasach w policji w najbiedniejszej dzielnicy Burj Hamut pracowało około 300 policjantów, którzy patrolowali ulicę 24 godziny na dobę. Obecnie zostało ich około 90, a niektórzy z tych 90 do pracy w ogóle nie przychodzą, ale też nikt ich nie zwalnia, bo może kiedyś przyjdą.

0: Dziękuję bardzo. Ta piosenka była specjalnie dla skutecznych naszych.
1: Wojtek otworzył właśnie nową knajpę, ale kurwa w Pucku, to jest daleko od Gdańska, ja pierdolę. Pojechałbym tam zobaczyć, jakie daje karluchy.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Płyta dnia.

strasznie miota się. Rodzina matki diabła to są ci, co wiesz, skandal tuszują. Diabeł narodził się tu. Jest łapówka, jest władza, jest ogólny brum, tańcząca policja i warczący tłum. Czy to możliwe, że diabeł narodził się?

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: W okolicach Wołogradu odkryto niezwykłe, kamienne formacje przypominające jaja dinozaurów. Te wapienne kule, które zostały znalezione kilka lat temu, stały się przedmiotem fascynacji i kontrowersji wśród mieszkańców i naukowców. Ich wnętrze przypomina żółtko ze zbitego piasku, co dodatkowo wzmacnia przekonanie o ich prehistorycznym pochodzeniu. Jednak nie wszyscy są przekonani co do tej teorii. Eksperci uważają, że te kule są pozostałościami z przeszłości, będąc fragmentami występującej tam skały żelazistej. W okolicach Wołogradu znajdują się bowiem duże złoża żelaza. Mieszkańcy okolicznych miejscowości wspominają, że podobne formacje były znajdowane w tym miejscu już 100 lat wcześniej. Te tajemnicze jaja stały się przedmiotem lokalnych legend i opowieści. Niedawno doszło do próby przewiezienia tych kamieni do prywatnych posiadłości przez niektórych mieszkańców, co wzbudziło wiele kontrowersji. Dzięki interwencji innych mieszkańców te cenne formacje pozostały na swoim miejscu. Chociaż te kamienne kule przypominają jaja dinozaurów, nie ma jednoznacznych dowodów na to, że faktycznie nimi są. Jednak w różnych innych częściach świata odkrywano prawdziwe jaja dinozaurów, które dostarczyły naukowcom cennych informacji na temat życia tych prehistorycznych stworzeń. Jednym z najbardziej znanych takich miejsc, gdzie odkryto takie jaja, jest prowincja Henan w Chinach, gdzie znaleziono setki dobrze zachowanych okamieniałych jaj. W świetle tych odkryć jaja z Wołogradu stanowią fascynujący element lokalnej historii i kultury, a ich prawdziwe pochodzenie wciąż pozostaje zagadką.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Wampir z Sacramento, Richard Chase. W styczniu 1978 roku w Sacramento szalał prawdziwy wampir. Niezrównoważony psychicznie Richard Chase w ciągu miesiąca zabił 6 osób. Nie wiadomo, ile jeszcze osób by zabił, gdyby nie został złapany. Chase po raz pierwszy zwrócił na siebie uwagę, gdy miał 26 lat. Wstrzyknął sobie króliczą krew, przez co trafił do szpitala z zatruciem. Marzył o zabijaniu zwierząt i piciu ich krwi. To dało mu przydomek – Dracula. 6 osób, które zamordował, ciężko okaleczył już po ich śmierci. Chase molestował i zbezczeszczał zwłoki oraz wypijał z nich krew. Częściowo też zjadał narządy swoich ofiar. Przez to uznano go za prawdziwego wampira z Sacramento. 2 lata po aresztowaniu Chase odebrał sobie życie, przedawkowując leki przeciwdepresyjne.

0: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.
1: Peel Sessions. Peel Sessions.
2: The Wicked Man. Now a couple from Killing Joke.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Skypool w Houston, Texas. Kąpiel w tym basenie może przyprawiać o dreszcze. Zbudowano go 150 metrów nad ziemią. Ma przezroczyste dno, dzięki czemu pływający w nim człowiek ma wrażenie, że unosi się w powietrzu. Skypool mieści się na szczycie luksusowego apartamentowca w Houston w amerykańskim stanie Texas. Z basenu mogą dowoli korzystać lokatorzy apartamentowca. Studio o powierzchni 52 metrów kwadratowych kosztuje $1805, czyli w przeliczeniu ponad 8000 zł miesięcznie, zaś penthouse o powierzchni prawie 300 metrów kwadratowych 18715 dolarów, czyli ponad 80 tysięcy złotych miesięcznie. Skypool wystaje 3 metry poza krawędź budynku. Jego dno zbudowano ze szkła akrylowego. Ma ono grubość około 20 cm. Podczas gdy jedni są zachwyceni basenem, inni drżą na samą myśl o kąpieli na wysokości 150 metrów.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Kwadrans literacki.
2: Storybox przedstawia Mohandas Karamchand Gandhi. Autobiografia. Dzieje moich poszukiwań prawdy. Czyta Michał Breitenwald. Pouczający dialog. Od chwili rozpoczęcia akcji na rzecz ręcznego tkactwa, czyli, jak ją wówczas nazwano, Swadeshi, spotkaliśmy się z ostrą krytyką ze strony właścicieli fabrycznych zakładów tkackich. Umar Sobani, który sam był właścicielem dobrze prosperujących zakładów włókienniczych, nie tylko użyczał mi wiele ze swojej wiedzy i doświadczenia, ale również informował o tym, jakiego zdania o całym naszym przedsięwzięciu są inni właściciele fabryk. Argumentacja jednego z nich zrobiła na nim duże wrażenie. Sobani przynaglał mnie do rozmowy z nim. Zgodziłem się. Sobani zaaranżował spotkanie. Rozmowę rozpoczął ów właściciel fabryki. Czy wie pan o tym, że akcja Swadeshi istniała już dawniej? Owszem, wiem, odpowiedziałem. A czy jest panu wiadome, że w owych dniach podziału my, właściciele fabryk, w całej pełni wykorzystaliśmy akcję Swadeshi? A kiedy doszła do kulminacyjnego punktu, podnieśliśmy ceny płótna, a nawet robiliśmy znacznie gorsze rzeczy. Tak, słyszałem o tym i sprawiło mi to wiele bólu. Rozumiem pański ból, ale nie widzę podstaw do niego. Nie prowadzimy naszych przedsiębiorstw z pobudek filantropijnych. Chodzi nam o zarobek i o to, aby nasi udziałowcy byli zadowoleni. Cena każdego artykułu jest uzależniona od popytu. Czy możemy wpłynąć na zmianę reguł dyktowanych przez prawo kupna i sprzedaży? Bengalczycy powinni byli wiedzieć, że ich agitacja doprowadzi do podniesienia cen na płótno wobec wzmożonego popytu na nie. W tym miejscu przerwałem mu. Podobnie jak ja, Bengalczycy są ludźmi ufnymi. Całą mocą swej wiary wierzyli, że właściciele fabryk nie będą aż tak bezwzględnymi egoistami, pozbawionymi uczuć patriotycznych, by chcieli zdradzić swą ojczyznę w tak ciężkiej dla niej godzinie, by mogli posunąć się aż tak daleko, że sprzedając płótno obcego pochodzenia będą okłamywali, iż jest ono naszym płótnem. Kadi Swadeshi. Znam pańskie usposobienie, skłonne do największej ufności, odpowiedział mój rozmówca. I dlatego pozwoliłem sobie prosić pana o przybycie na tę rozmowę, chcąc przestrzec go przed popełnieniem błędu, jaki w swoim czasie popełnili ci prostoduszni Bengalczycy. Mówiąc to, fabrykant dał znak swemu urzędnikowi stojącemu tuż obok, by zademonstrował próbki towaru produkowanego w jego fabryce. Wskazując na nie, dodał: proszę się im przyjrzeć. Są to ostatnie gatunki wyrabiane w naszych zakładach włókienniczych. Odpowiadają temu, co jest powszechnie poszukiwane na rynku. Wyrabiamy je z odpadków i, oczywiście, jest to tani towar. Posyłamy go daleko na północ, aż w doliny Himalajów. Mamy sieć punktów sprzedaży rozsianą po całym kraju, nawet tam, dokąd nigdy nie dochodzi ani pański głos, ani głos pańskich emisariuszy. Powinno to przekonać go, że nie potrzebujemy powiększać liczby naszych agentów. Z drugiej strony powinien pan wiedzieć, że lokalna produkcja płótna z trudem zaspokaja nasze zapotrzebowanie, czyli że zagadnienie Swadeshi w ogromnym stopniu jest uzależnione od sprawy produkcji. Z chwilą, kiedy będziemy mogli w dostatecznym stopniu podnieść naszą produkcję oraz odpowiednio udoskonalić jakość naszych wyrobów, import zagranicznych towarów automatycznie ustanie. Ja osobiście radziłbym panu nie kontynuować akcji w obecnym kierunku, lecz całą uwagę skierować na budowanie nowych fabryk. Potrzebujemy zwiększenia produkcji, a nie propagandy na rzecz zwiększenia zapotrzebowania. W takim razie udzieli nam pan zapewne swego błogosławieństwa, gdyż właśnie wstąpiłem na tę drogę. Zapytałem. Czyżby to było możliwe? Zawołał nieco zdziwiony. A może ma pan zamiar budować nowe zakłady tkackie? W takim razie zasługuje pan na to, by mu złożyć gratulacje. Chodzi mi o coś innego, odrzekłem. Podjąłem szeroką akcję na rzecz odbudowania rękodzielnictwa tkackiego. A cóż to jest? Zapytał, coraz bardziej tracąc pewność siebie. Opowiedziałem wszystko o kołowrotku i o tym, jak długo go szukałem, po czym dodałem. Zgadzam się z panem najzupełniej. Nie ma sensu, abym się stał agentem fabryk włókienniczych. Przysporzyłoby to krajowi więcej szkody niż pożytku. Wiele czasu jeszcze minie, zanim nasze fabryki nie będą potrzebowały oglądać się za nabywcami. Moje zadanie będzie polegało i obecnie polega na tym, aby zorganizować produkcję samodziałowego płótna i znaleźć sposoby na zużycie wyprodukowanego kadi. W obecnej chwili cała moja uwaga jest skoncentrowana na produkcji kadi. Obstaję przy tej formie swadeshi, gdyż dzięki niej mogę zapewnić pracę umierającym z głodu bezrobotnym kobietom indyjskim. Moim celem jest zaopatrzenie tych kobiet w przędzę i przyodzianie ludności w Indiach, w kadi utkane przez te kobiety. Nie wiem, jak się ta akcja rozwinie w przyszłości. Obecnie jest ona zaledwie w zalążku. Wierzę jednak w jej powodzenie i wiem, że w żadnym razie nie może ona przynieść szkody. Przeciwnie, jeżeli bodaj nieznacznie przyczyni się do zwiększenia krajowej produkcji płótna, już będzie to stanowiło wielką wygraną. Zechce więc pan przyznać, że prowadzona przeze mnie akcja jest pozbawiona tych ujemnych cech, o których pan wspomniał. Na te słowa otrzymałem następującą odpowiedź. Nie mam nic przeciwko temu, jeżeli organizując swoją akcję, ma pan na celu uzyskanie dodatkowej produkcji. Czy jednak dziś, w wieku tak udoskonalonej mechaniki, kołowrotek potrafi wywalczyć dla siebie należne miejsce? To inna sprawa. Ja ze swojej strony życzę panu wszelkiego powodzenia. Fala przybiera. Nie powinienem poświęcić ani jednego rozdziału więcej na opisywanie dalszego postępu akcji dotyczącej kadi. Przekroczyłbym ponadto rozmiary tych rozdziałów, gdybym chciał szczegółowo opowiedzieć dzieje przeróżnych odmian mojej działalności rozgrywającej się na forum publicznym. Nie wolno mi ulec tej pokusie, chyba że omawiany przeze mnie temat sam wymagałby tego. Spisując te rozdziały, pragnąłem jedynie pokazać, jak pewne zagadnienia zjawiały się przede mną zupełnie nieoczekiwanie w trakcie moich doświadczeń na drodze poszukiwania prawdy. Powrócę więc do opisu dziejów akcji tzw. odmowy współdziałania. W tym samym czasie, kiedy podjęta przez braci Ali potężna agitacja w sprawie kalifatu doszła do szczytu, odbywałem na ten temat długie dyskusje z nieżyjącym już dziś Maulaną Abdulem Barim oraz z innymi ulemami, ludźmi wykształconymi. Chodziło mi głównie o to, jak daleko gotowi są pójść muzułmanie na drodze do podtrzymania akcji nieposługiwania się gwałtem w walce politycznej. W końcu wszyscy zgodzili się z tym, że islam nie zabrania swoim wyznawcom być zwolennikami polityki niesprzeciwiania się złu, pod warunkiem, że ci, którzy przysięgli jej wierność, dochowają jej. W końcu rezolucja w sprawie odmowy współdziałania została zgłoszona na konferencji w sprawie kalifatu i po długich rozważaniach uchwalona. Miałem jeszcze żywo w pamięci, jak kiedyś w Ahmedabadzie komisja przez całą noc obradowała nad tą sprawą. Nieżyjący już obecnie Hakim Saheb z początku odniósł się sceptycznie do możliwości uniknięcia jakiejkolwiek przemocy przy wprowadzaniu w życie akcji odmowy współdziałania. Jednak po przezwyciężeniu sceptycyzmu całym sercem poświęcił się tej akcji i oddał jej bezcenne usługi. Rezolucja dotycząca odmowy współpracy została zgłoszona przeze mnie na konferencji politycznej w Gujaracie, która odbyła się nieco później. Przedwstępne zastrzeżenia zgłoszone przez opozycję polegały głównie na tym, że uchwalanie rezolucji przed zwołaniem kongresu nie może należeć do kompetencji okręgowej konferencji. Z Sprzeciwiłem się temu poglądowi, twierdząc, że podobne zastrzeżenie mogłoby znaleźć zastosowanie jedynie w przypadku, gdyby chodziło o akcję wsteczną. Wobec tego jednak, że chodzi tu o działanie na przyszłość, organizacjom podporządkowanym nie tylko przysługuje, jak najszerzej pojęte prawo inicjatywy, lecz ponadto ich obowiązkiem jest wydawać miarodajne orzeczenia, jeżeli organizacje są pewne, że są to orzeczenia słuszne i jeżeli mają do nich zaufanie. Nie ma potrzeby uciekać się, jak twierdziłem, do żadnego pozwolenia, by podnosić prestiż bratniej organizacji, zwłaszcza, że ona czyni to na własne ryzyko. Następnie obradowano nad dodatnimi stronami tego wniosku, a chociaż dyskusja była dość gwałtowna, przebieg obrad cechowało jakieś łagodne umiarkowanie. Rezolucja została wreszcie uchwalona przytłaczającą większością głosów, a jej przyjęcie jest w dużym stopniu zasługą dwóch wybitnych działaczy. Wallabai i przewodniczącego Abbasa Tiabdziego, który nie ukrywał swoich sympatii dla rezolucji na rzecz akcji odmowy współdziałania. Komisja do spraw Ogólnoindyjskiego Kongresu zwołała we wrześniu 1920 roku specjalne obrady kongresu w Kalkucie dla rozważenia tego zagadnienia. Poczyniono w tym celu przygotowania na szeroką skalę. Lala Lajpat Raj został obrany jego przewodniczącym. Specjalne pociągi zwożące członków kongresu i kalifatu podążały z Bombaju do Kalkuty, gdzie zebrały się nieprawdopodobne tłumy delegatów i przybyłych na kongres gości. Na prośbę Maulany Shaukata Alego przygotowałem w pociągu szkic rezolucji dotyczący odmowy współdziałania. Dotychczas w miarę możliwości starałem się unikać w redagowanych przeze mnie rezolucjach posługiwania się określeniem bez użycia gwałtu. Natomiast w swoich przemówieniach stale go używałem. Moje słownictwo dotyczące tego przedmiotu nie wyszło jeszcze z okresu kształtowania się. Zdawałem sobie sprawę, że nie potrafię wyrazić swych myśli przed audytorium złożonym z samych muzułmanów, określając w sanskrycie zaledwie w przybliżeniu pojęcie nieposługiwania się przemocą. Zwróciłem się więc do Maulany Abula Kalama Azada, by podyktował mi kilka synonimów. Polecił użycie wyrazu ba'aman, a dla określenia odmowy współdziałania radził posłużyć się krótkim zdaniem tark i mawalat. Podczas gdy byłem jeszcze całkowicie pochłonięty wynajdywaniem odpowiedników w językach hindi, gujarati i urdu, dla wyrażenia pojęcia odmowy współdziałania polecono mi zredagować rezolucję, która w sprawie odmowy współdziałania miała być przedłożona kongresowi. W oryginale szkicu opuściłem słowa bez użycia gwałtu. Wręczyłem projekt owej rezolucji Maulanie Shaukatowi Aliemu, który odbywał podróż ze mną w tym samym przedziale, nie zwróciwszy uwagi na to opuszczenie w tekście. W nocy przypomniałem sobie popełnioną przeze mnie pomyłkę. Z rana wysłałem Mahadeva z listem, w którym prosiłem o poprawienie błędu przed przekazaniem tekstu prasie. Miałem jednak wrażenie, że został on wydrukowany, zanim poprawiono błąd. Komisja do rozpatrywania wniosków miała się zebrać tego samego wieczoru. Musiałem więc poczynić niezbędne poprawki na już wydrukowanym tekście. Później dowiedziałem się, że wynikłyby ogromne trudności, gdybym nie był na czas gotów z moim brulionem rezolucji. Niemniej sytuacja, w jakiej się znalazłem, była nad wyraz żałosna. Nie wiedziałem, kto będzie głosował za przyjęciem rezolucji, a kto przeciwko niej. Nie miałem również pojęcia, jakie stanowisko zajmie Lalaji. Widziałem jedynie imponujący zastęp zasłużonych działaczy weteranów zgromadzonych dla stoczenia boju w Kalkucie, a wśród nich znajdowali się dr Besant, pandit Malawiadzi, Vijayara Gavachari, pandit Motilalji i Deshabandhu. Moja rezolucja wzywająca do odmowy współdziałania domagała się jedynie naprawienia krzywd w sprawie Pendżabu i kalifatu. Nie zadowalało to jednak Vijayara Gavachariego, który wysuwał następujące kontrargumenty. Jeżeli ma być podjęta akcja odmowy współdziałania, dlaczego ma ona dotyczyć wyłącznie poszczególnych wyrządzonych nam krzywd i popełnionych błędów? To, że nie została podjęta akcja swarać, jest największym błędem, jaki popełniono wobec kraju. Odmowa współdziałania powinna była być skierowana przeciwko temu. Pandit Motilalji również domagał się, by rezolucja zawierała zapowiedź podjęcia akcji swarać. Chętnie przystałem na to i włączyłem postulaty swarać do mojej rezolucji, którą przyjęto po wyczerpującej, poważnej, a niekiedy nawet burzliwej dyskusji. Motilalji jako pierwszy przyłączył się do naszego ruchu. Przypominam sobie nad wyraz przyjemne dyskusje, jakie odbywałem z nim na temat tej rezolucji. Motilalji zaproponował pewne zmiany w układzie zdań, na które się zgodziłem i podjąłem się zadania zjednania Deshabandhu dla naszej kampanii. W głębi serca Deshabandhu był nawet przyjaźnie do niej usposobiony. Obawiał się jedynie, czy nasz lud potrafi wykonać to, co przewiduje jej program. Dopiero podczas kongresu w Nagpurze on i Lalaji przyjęli ją bez zastrzeżeń. Zwłaszcza głęboko odczułem podczas specjalnej sesji stratę po śmierci Lokamanii. Jestem do dziś przekonany, że gdyby Lokamania żył, udzieliłby mi swego błogosławieństwa przy tej sposobności, ale nawet gdyby był odmiennego zdania i sprzeciwiał się naszemu ruchowi, potrafiłbym uszanować jego opozycję i czerpałbym z niej naukę dla siebie. W naszych poglądach zawsze zachodziły różnice, nigdy jednak nie doprowadzały do jakichkolwiek zgrzytów między nami. Lokamania pozwalał mi żywić przekonanie, że łączą nas bardzo silne więzy. Nawet teraz, gdy kreślę te słowa, przed moimi oczyma żywo stają wszystkie okoliczności towarzyszące jego śmierci. Było już około północy, kiedy Patwardhan, który w owym czasie współpracował ze mną, powiadomił mnie telefonicznie o jego zgonie. Znajdowałem się wtedy w gronie moich przyjaciół. Bezwiednie wyrwało mi się z ust: odszedł człowiek, który był moją najmocniejszą ostoją. Kampania odmowy współdziałania była wtedy w pełnym toku, a ja byłem spragniony jego słów zachęcających i dodających mi odwagi. Trudno powiedzieć, jakie stanowisko zająłby Lokamania w ostatniej fazie kampanii odmowy współdziałania. Jedno jest pewne: próżnię, jaką pozostawił po sobie, głęboko odczuli wszyscy uczestnicy kongresu w Kalkucie. Każdy z nas w tej przełomowej godzinie dziejów naszego narodu czuł, jak bardzo brak nam jego światłych rad.
3: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: El Chapo. Jest to osoba uważana za najpotężniejszego handlarza nielegalnymi substancjami na świecie. Mężczyzna obecnie odsiaduje wyrok dożywotniego pozbawienia wolności przedłużony o dodatkowe 30 lat bez możliwości ubiegania się o wcześniejsze zwolnienie. W stosunku do mężczyzny zasądzono również przepadek mienia o wartości niemal 13 miliardów dolarów. El Chapo obecnie odsiaduje wyrok w więzieniu USP Florence Admax. To kompleks penitencjarny w Colorado w Stanach Zjednoczonych. Każda cela ma biurko, stołek i łóżko, które są prawie w całości wykonane z betonu. Jest także toaleta, która wyłącza się, jeżeli jest zablokowana, prysznic z wyłącznikiem czasowym oraz umywalka. Okna w celach są zaprojektowane tak, aby uniemożliwić osadzonym zapoznanie się z ich konkretną lokalizacją w kompleksie. Widzą przez nie tylko niebo i dach, więc zaplanowanie ucieczki jest praktycznie niemożliwe. Więźniowie mogą spacerować w betonowym dole przypominającym pusty basen, który również ma na celu uniemożliwienie im poznania swojego położenia w obiekcie. Więzienie jako całość zawiera wiele czujników ruchu i kamer oraz 1400 zdalnie sterowanych stalowych drzwi. Funkcjonariusze w więziennym centrum dowodzenia monitorują osadzonych 24 godziny na dobę i mogą aktywować przycisk napadowy, który zamyka wszystkie drzwi w obiekcie w przypadku podejrzenia próby ucieczki.

świata i niezwykle istotny fundament amerykańskiej potęgi morskiej. Niewiele państw może sobie pozwolić na posiadanie choćby jednego takiego kolosa, a Stany Zjednoczone mają ich w służbie aż 11. Obecnie wszystkie z amerykańskich lotniskowców posiadają napęd nuklearny, co oznacza, że mogą poruszać się nieustannie na morzu przez okres około 25 lat bez konieczności tankowania. Między innymi dzięki temu zabiegowi okręty nie muszą cumować w portach, mogą bez przerwy znajdować się na morzu. Oczywiście okręt tak duży jak lotniskowiec oprócz wielu plusów posiada również pewne wady. Między innymi to, że przez swój rozmiar i trudności w manewrowaniu jest bardzo łatwym celem dla wroga. Właśnie dlatego lotniskowce nigdy nie pływają same, zawsze są eskortowane przez kilka innych jednostek, takich jak łodzie podwodne, niszczyciele czy statki z zaopatrzeniem. Oczywiście taka ilość statków niesie za sobą też dużą ilość żołnierzy. Dlatego właśnie lotniskowce i inne pływające razem z nimi statki działają przez wiele miesięcy jako niezależne miasta położone na morzu.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Światło dnia, czyli rekolekcje świątyni Pola Kwantowego. Światło dnia, czyli rekolekcje świątyni Pola Kwantowego.
2: Ludzki umysł jest przyzwyczajony do trzymania się stabilności. Chcemy, aby wszechświat był przewidywalny i zrozumiały. Jednak im głębiej nauka zagłębia się w mikrokosmos, tym częściej Ziemia pod jej stopami się zapada. Nagle odkrywamy, że pod zasłoną znanych nam pojęć, takich jak cząstki, przestrzeń i czas, kryje się otchłań paradoksów. Kwantowa teoria pola jest jednym z największych intelektualnych przedsięwzięć ludzkości, a jednocześnie symbolem naszej bezradności w obliczu nieskończoności. Twierdzi ona, że wszystko, co nas otacza, nie jest stałymi obiektami materii, ale wibrującymi, pulsującymi polami, falami energii, z których wyłaniają się cząstki. W tym obrazie wszechświat wydaje się zamieniać w ocean, w którym wszystko faluje, zderza się i rozpuszcza. Jednak im dokładniej próbujemy opisać ten ocean, tym częściej równania się psują. Rośnie w nich nieskończoność, szeregi rozbieżne, aksjomaty się załamują. A jednak, paradoksalnie, te zepsute równania dają niezwykle dokładne odpowiedzi w eksperymentach. Czy to nie szalone? Teoria oparta na matematyce okazuje się jedną z najbardziej weryfikowalnych i skutecznych w historii nauki. To jak statek z pęknięciami w kadłubie, który nie tylko utrzymuje się na powierzchni, ale także wygrywa wyścig dookoła świata. Na tym polega istota wyzwania. Przyznać, że nasza nauka przetrwała dzięki kontrolowanej iluzji. Żyjemy w świecie, w którym kłamstwa mogą być przydatne, jeśli są wystarczająco piękne i skuteczne. To jest główny paradoks. Aby przetrwać w szalonym wszechświecie, jesteśmy zmuszeni okłamywać samych siebie w elegancki, konsekwentny i świadomy sposób. Tworzymy spójne teorie, wiedząc, że mogą one być tylko tymczasowymi mirażami. Ale bez tych miraży utonęlibyśmy w chaosie niepewności. Aby zrozumieć, dlaczego kwantowa teoria pola nie jest tylko gałęzią fizyki, ale całą filozofią istnienia, musimy odrzucić nasze zwyczajowe wyobrażenia o materii. W końcu teoria ta nie dotyczy atomów ani cząstek w zwykłym sensie. Jest to próba spojrzenia na fundamentalną strukturę rzeczywistości, w której wszystko wokół nas jest ciągłym polem, żyjącym własnym życiem. Wyobraź sobie wszechświat jako ocean bez początku i końca, tylko fale i wiry. Każda cząstka, czy to elektron, foton czy kwark, nie jest niezależnym obiektem, ale maleńkim błyskiem na powierzchni tego samego oceanu. Pojawia się, porusza się i znika. A wszystko to nie dzieje się gdzieś w przestrzeni, ale w samym polu, które jest wszechobecne. Nie jest to więc narzędzie opisowe, ale podstawa istnienia. Pomysł był rewolucyjny. XIX-wieczna fizyka klasyczna głosiła: świat składa się z ciał, atomów i sił oddziałujących na odległość. Jednak XX wiek przyniósł chaos, mechanikę kwantową i teorię względności, które pokazały, że przestrzeń i czas nie są absolutne, cząstki nie są punktami, ale bytami probabilistycznymi, a energia może zostać ponownie przekształcona w materię. Wtedy pojawiła się kwantowa teoria pola. W ramach gigantycznej syntezy tych dwóch kierunków, jej twórcy, w tym Dirac, Feynman, Schwinger i Tomonaga, zaproponowali radykalną koncepcję. Jeśli chcemy połączyć mikrokosmos z symetrią relatywistyczną, musimy porzucić ideę cząstek jako znanych nam bytów. Wszystko, co istnieje, to pola, które oscylują i oddziałują na siebie, a cząstki są jedynie kwantami tych oscylacji. Ta koncepcja zmieniła wszystko. Pole elektromagnetyczne stało się podstawą fotonów. Pole Higgsa stało się źródłem mas cząstek elementarnych. Pola kwantowe, kwarki i gluony stworzyły chromodynamikę, język, w którym zapisana jest fizyka oddziaływań silnych. Nawet próżnia przestała być niczym. Teraz jest to kipiąca otchłań cząstek wirtualnych, nieustannie pojawiających się i znikających. W tym sensie kwantowa teoria pola jest teorią nie rzeczy, ale oddziaływań, nie obiektów, ale procesów. Zmieniła ona samo rozumienie istnienia. Rzeczywistość zaczęła być postrzegana nie jako zbiór elementów, ale jako niekończąca się symfonia energii, w której każda nuta rodzi się z innej. wszystko jest połączone ze wszystkim. Każdy elektron odczuwa wibracje otaczającego go pola. Nawet pustka nie jest ciszą, ale niewidzialnym dźwiękiem kosmosu. Jeśli twój umysł zmaga się z tą zmianą, nie jesteś sam. Kliknij przycisk „Lubię to” i zasubskrybuj. To rodzaj podstawowej wiedzy, która zmienia sposób postrzegania wszystkiego. Jednak za tym pięknem kryje się oszałamiająca złożoność. W ramach tej teorii wszystko nieustannie oddziałuje na wszystko inne, a każda próba odizolowania cząstki od reszty świata powoduje lawinę korekt. Aby obliczyć na przykład siłę oddziaływania między dwoma elektronami, należy wziąć pod uwagę niezliczone procesy wirtualne, drobne fluktuacje i wymiany kwantowe. A wszystko to w przestrzeni, która dosłownie wrze. Dlatego teoria pola jest często porównywana do żywego organizmu. Nie daje ona ostatecznych odpowiedzi. Oddycha, zmienia się, opiera się uproszczeniom. Feynman powiedział kiedyś, że nikt tak naprawdę jej nie rozumie, ale wszyscy wiedzą, jak ją stosować. To nie jest żart, to przyznanie się do porażki. Teoria jest zbyt głęboka, aby zmieścić się w intuicji. Działa, ale nie wyjaśnia, dlaczego działa. Jest jak lustro, które nie odbija samego świata, ale naszą interakcję z nim. Kwantowa teoria pola stała się kamieniem węgielnym całej współczesnej fizyki. Jest podstawą standardowego modelu cząstek elementarnych, który przewidział bozon Higgsa. Elektrosłabe zjednoczenie kwarków i leptonów. Bez niej nie byłoby CERN-u, nie byłoby przewidywań dotyczących anihilacji, tworzenia cząstek i całej współczesnej fizyki oddziaływań. A jednak nie jest to ostateczna prawda, ale kolosalna tymczasowa podpora, na której opiera się tworzenie nauki. Z jednej strony mamy elegancję, niemal poetyckie piękno struktur matematycznych, z drugiej zaś ukrytą szczelinę w fundamentach. Istnieje poczucie, że za tym wszystkim musi kryć się coś więcej, a my widzimy tylko cień. Wszystko, co wydaje się uporządkowane i logiczne w kwantowej teorii pola, załamuje się, gdy dochodzi do szczegółów. Pod błyszczącą powłoką eleganckich wzorów kryje się prawdziwa burza, morze nieskończoności, które wybucha wszędzie. Wystarczy spróbować coś obliczyć. Ten chaos nie jest efektem ubocznym niedbałości, ale fundamentalną cechą samej teorii. Kiedy fizycy po raz pierwszy zaczęli stosować kwantową teorię pola, napotkali potworny problem. Wiele obliczeń po prostu nie miało sensu. Spróbuj na przykład obliczyć, jak zachowuje się elektron w swoim własnym polu elektromagnetycznym, a natychmiast natrafisz na nieskończoną energię. Albo spróbuj przewidzieć, jak dwa elektrony wymieniają fotony. Całki natychmiast osiągają nieskończoność. Wszystko się rozpada. Był to koszmar dla nauki. W końcu, jeśli teoria daje nieskończony wynik, to w zasadzie nic nie przewiduje. Nieskończoność jest jak sygnał błędu we wszechświecie. Ale ludzie są uparci. Zamiast przyznać się do porażki, fizycy wymyślili coś genialnie prostego, a jednocześnie niemal magicznego – renormalizację. Słowo to brzmi sucho, ale kryje się za nim akt intelektualnego zbawienia. Istotą tej metody nie jest walka z nieskończonością, ale wbudowanie jej w teorię tak, aby nie przeszkadzała. Wyobraź sobie dom z pękniętymi fundamentami. Nie można go przebudować, ale można wypełnić pęknięcia zaprawą i wyregulować podpory, aby konstrukcja znów wyglądała na solidną. Dokładnie to zrobili fizycy. Wprowadzili specjalne terminy przeciwstawne, sztuczne poprawki, które odcinają nieskończone fragmenty zrównań. Parametry masy, ładunku i energii zostały na nowo zdefiniowane, tak jakbyśmy mierzyli je nie na papierze, ale w prawdziwym eksperymencie. I nagle, cud nad cudami, obliczenia zaczęły dawać skończone wyniki, które zadziwiająco dobrze pokrywały się z obserwacjami. Elektrodynamika kwantowa stała się klasycznym przykładem. Teoria oddziaływania światła i materii po renormalizacji stała się najdokładniejszą teorią fizyczną, jaką kiedykolwiek stworzył człowiek. Różnica między przewidywaniem a pomiarem momentu magnetycznego elektronu wynosi mniej niż 1 miliardową część. Niesamowite. Ale ten sukces miał pewien problem. W końcu renormalizacja nie jest lekarstwem na chorobę, ale umiejętnym maskowaniem objawów. Nie wyeliminowaliśmy nieskończoności. Nauczyliśmy się udawać, że one nie istnieją. Nie pokonaliśmy chaosu. Nauczyliśmy się przepisywać równania tak, aby chaos znikał w obliczeniach. Jak napisał Feynman, renormalizacja jest wspaniałą techniką, ale jeśli się nad tym zastanowić, jest w niej coś wstydliwego. I rzeczywiście, za zewnętrzną precyzją kryje się filozoficzny dyskomfort. Dlaczego w ogóle jesteśmy zmuszeni odrzucać nieskończoności? Być może sama natura nie zgadza się na opisywanie jej jako pola ciągłego. Być może przestrzeń nie jest nieskończenie podzielna, a my po prostu rzutujemy na nią nasze pragnienie dostrzegania porządku tam, gdzie go nie ma. Współcześni fizycy często mówią, renormalizacja nie jest fikcją, ale odzwierciedleniem faktu, że każda teoria ma ograniczenia stosowania. Po prostu mówimy, powyżej tego poziomu energii nasz model nie działa, a wszystko, co wykracza poza niego, nie leży w zakresie naszych kompetencji. Niemniej jednak, bez renormalizacji nie byłoby ani modelu standardowego, ani zrozumienia sił natury. Renormalizacja stała się kompromisem między ideałem a rzeczywistością, między prawdą a wygodą. Jest to piękne kłamstwo wyniesione do rangi zbawczego dogmatu. Ironią losu jest to, że właśnie to fałszywe rozwiązanie zapewniło triumf fizyce XX wieku. Zbudowaliśmy imperia wiedzy na kulach renormalizacji, a teraz boimy się nawet pomyśleć, że prawdziwa fizyka leży poza nimi. Być może pewnego dnia pojawi się teoria, w której nieskończoności znikną naturalnie, bez żadnych sztuczek. Ale na razie nasz wszechświat jest matematyczną burzą, w której ludzie nauczyli się przetrwać, udając, że huragan to tylko wiatr. To tutaj zaczyna się prawdziwy dramat nauki, gdzie matematyczna elegancja zderza się z fizyczną rzeczywistością. Paradoksalnie, kwantowa teoria pola opiera się na kilku założeniach, które sami jej twórcy nazwali wygodnymi kłamstwami. Richard Feynman, jeden z architektów tej teorii, powiedział bez ogródek: po prostu odrzucamy nieskończoności i otrzymujemy prawidłową odpowiedź. Brzmi to prawie jak wyznanie herezji, ale działa. Ponownie renormalizacja, matematyczne uporządkowanie, o którym mówiliśmy wcześniej, stała się nie tylko narzędziem, ale fundamentem całej epoki. Kiedy fizycy zauważyli, że obliczenia bez niej dawały nieskończone masy i ładunki, teoria dosłownie się załamała. Wtedy naukowcy zdecydowali, że nawet jeśli nie jest idealna, to jeśli wynik zgadza się z eksperymentem, metoda jest akceptowalna. W ten sposób powstał swego rodzaju aksjomat praktyczności. Prawda jest drugorzędna. Najważniejsze jest to, że model daje liczby. Jednak z czasem przerodziło się to w kult. Renormalizacja wprowadzona jako środek tymczasowy stała się dogmatem, tak jakby sama natura była zobowiązana do przestrzegania naszych równań. Fizycy, zaślepieni dokładnością przewidywań teorii pola, które są naprawdę fenomenalne, z dokładnością 10 do potęgi 12 w eksperymentach dotyczących momentu magnetycznego elektronu, zaczęli akceptować wygodne sztuczki matematyczne jako rzeczywistość fizyczną. Jednak pod maską nadal istnieją te same sztuczne cięcia, obcięte nieskończoności, renormalizowane wielkości. Krótko mówiąc, wirtualna gra liczbowa, która nie ma bezpośredniego fizycznego odpowiednika. Niektórzy badacze nazywają to już syndromem formalnego wszechświata, kiedy teoria jest tak elegancka i samowystarczalna, że nie potrzebuje już prawdziwego świata. To tak, jakbyśmy nie żyli w przestrzeni, ale w matematycznym symulatorze, gdzie zasady nie są ustalane przez naturę, ale przez osobę uzbrojoną w całki. Rodzi to niepokojące pytanie. Jeśli podstawą teorii jest kompromis między prawdą a wygodą, to czy budujemy całą strukturę współczesnej fizyki na ruchomych piaskach logicznych sztuczek? Sam Feynman przyznał kiedyś: myślę, że nikt tak naprawdę nie rozumie mechaniki kwantowej. Być może to przyznanie dotyczy również teorii pola. Działa, ale nie wyjaśnia, dlaczego działa. Nauczyliśmy się okiełznać nieskończoność, ale być może po prostu nauczyliśmy się pięknie, zręcznie i z dokładnością do 12 miejsc po przecinku oszukiwać samych siebie. A co jeśli kwantowa teoria pola nie jest szczytem, a jedynie tymczasową stacją na drodze do głębszej rzeczywistości? W końcu cała jej moc, całe jej matematyczne piękno nie neguje faktu, że jest to przybliżenie, kompromis między chaosem nieskończoności a uporządkowanym światem form. Zostańcie ze mną. Bunt przeciwko tym fundamentom sprawia, że fizyka staje się jeszcze bardziej interesująca. Zapiszcie się, aby nie przegapić alternatywnych rozwiązań. Od dziesięcioleci w laboratoriach i instytutach teoretycznych narasta bunt, cichy, intelektualny, ale coraz bardziej pewny siebie. Jednym z najbardziej radykalnych wyzwań dla teorii pola jest pętlowa grawitacja kwantowa. Teoria ta, niczym skalpel, przecina samą koncepcję ciągłej przestrzeni. Twierdzi ona, że przestrzeń i czas nie są gładką tkaniną, jak się powszechnie uważa, ale siatką składającą się z maleńkich węzłów kwantowych, mniejszych niż długość Plancka. Tam, gdzie teoria pola widzi ciągłe pole, teoria pętli widzi ziarnistość, tak jakby sam wszechświat był zszyty z maleńkich kostek egzystencji. Jeśli to prawda, to znana koncepcja pola jest tylko iluzją na dużą skalę, jak mgła ukrywająca dyskretną strukturę rzeczywistości. Inną potężną alternatywą jest teoria strun. Jej zwolennicy twierdzą, że cząstki elementarne nie są punktami, ale mikroskopijnymi strunami wibrującymi w przestrzeni wielowymiarowej. Każda cząstka jest po prostu inną nutą w jednej kosmicznej melodii. I chociaż teoria strun nie została jeszcze bezpośrednio potwierdzona eksperymentalnie, oferuje ona niezwykle spójny obraz. Ujednolica siły natury, eliminuje nieskończoności i opisuje wszechświat jako jedną całość. W niej teoria pola pojawia się nie jako prawda, ale jako przybliżenie, zgrubna projekcja głębszej rzeczywistości. Pojawiły się nawet bardziej śmiałe idee, na przykład teoria grawitacji emergentnej Erika Verlinda, która traktuje grawitację nie jako siłę, ale jako statystyczny efekt interakcji informacji, lub koncepcja kwantowych automatów komórkowych, w której przestrzeń i prawa fizyki wynikają z reguł obliczeniowych. To tak jakby rzeczywistość była gigantycznym komputerem kwantowym. Podejścia te brzmią fantastycznie, ale mają jedną wspólną cechę – próbę uwolnienia się od potęgi pól jako jedynego języka natury. Najciekawsze jest jednak to, że nawet ci buntownicy są zmuszeni do używania języka teorii pola do obliczeń i weryfikacji. To tak jakby próbowali zburzyć mur, stojąc na nim. Absurd. A jednak już teraz widać, że pojawiły się pęknięcia. Teoretycy i eksperymentatorzy zaczęli szukać sposobów, aby bezpośrednio zobaczyć strukturę przestrzeni poprzez fluktuacje próżni, szum, fale grawitacyjne lub korelacje kwantowe w nadprzewodnikach. Być może gdzieś tam, poza naszymi równaniami, rodzi się nowa fizyka, która nie potrzebuje wygodnych założeń, ale opisuje wszechświat takim, jakim jest naprawdę. Jeśli kwantowa teoria pola jest pięknym kłamstwem, to być może właśnie to kłamstwo zainspiruje ludzkość do odkrycia prawdy. Historia nauki zna wiele przypadków, kiedy doprowadzony do perfekcji model stał się trampoliną do rewolucji. W tym miejscu kwantowa teoria pola traci swój nieskazitelny blask. Za zewnętrznym pięknem wzorów i uderzającą dokładnością przewidywań kryje się fundamentalna rysa. Logiczna, matematyczna, a w niektórych miejscach nawet filozoficzna. To tak, jakby sama teoria była zbudowana na kruchych fundamentach. Pierwszą osobą, która o tym wspomniała, był holenderski fizyk Rudolf Haak. W połowie XX wieku udowodnił on to, co obecnie znane jest jako twierdzenie Haaka. Stwierdza ono, że w ramach ściśle zdefiniowanej kwantowej teorii pola nie da się pogodzić opisu cząstek swobodnych z opisem cząstek oddziałujących. Innymi słowy, sama idea, że oddziaływanie można włączać i wyłączać, jest matematyczną iluzją. Cały system się załamuje. Jeśli istnieje oddziaływanie, pojęcie cząstki traci sens. A jednak właśnie na tym opiera się cały model standardowy. Odkrycie to wywołało prawdziwy szok. Okazało się, że fundament, na którym opierały się dziesiątki lat obliczeń i eksperymentów, był wewnętrznie sprzeczny. I chociaż fizycy szybko nauczyli się obchodzić ten problem, stosując takie sztuczki jak renormalizacja i korekty próżni, fakt pozostał faktem. Teoria opisująca cały mikrokosmos nie ma rygorystycznego uzasadnienia matematycznego. W istocie jest to arcydzieło inżynierii obliczeniowej, a nie czystej logiki. Inni matematycy, tacy jak Wigner, Dyson i Whiteman, próbowali skonstruować rygorystyczne aksjomaty teorii pola, ale napotkali trudności nie do pokonania. Nawet program Whitemana, którego celem jest sformalizowanie pól jako operatorów w przestrzeni Hilberta, okazał się niekompletny. W rzeczywistości nie ma jednego precyzyjnie rozwiązanego modelu czterowymiarowego, który spełniałby wszystkie warunki. Co więcej, problem niespójności nie jest tylko techniczny, ale także filozoficzny. Jeśli teoria wymaga nieskończonej liczby poprawek, aby opisać ostateczny wynik, Czy oznacza to, że nie odzwierciedla ona dokładnie natury rzeczywistości? Niektórzy fizycy porównują tę sytuację do malarstwa. Obraz jest oszałamiająco piękny, ale jeśli przyjrzeć się mu bliżej, pociągnięcia pędzla nie tworzą spójnego obrazu. To samo dotyczy teorii pola. Z daleka jest ona genialna, ale kiedy próbuje się ją zbadać pod matematycznym mikroskopem, wszystko staje się zamazane. I nie jest to sprawa błaha. W końcu, jeśli fizyka opiera się na teorii, która narusza własne zasady spójności, to czy nie nadszedł czas, aby zastanowić się, czy nie popełniliśmy błędu w samej logice opisywania natury? Nowoczesne podejścia, od efektywnej teorii pola po algebraiczną teorię pola, próbują obejść te paradoksy, ale istota pozostaje ta sama. Żadne z nich nie jest w stanie wyeliminować wewnętrznej niekompletności. Teoria działa znakomicie w praktyce, ale jako fundamentalny obraz świata jest chwiejna. Być może jest to największy paradoks fizyki XX wieku. Teoria oparta na wewnętrznej niespójności matematycznej pozostaje najdokładniejszą ze wszystkich kiedykolwiek stworzonych przez człowieka. To tak, jakby symfonia napisana w niewłaściwej tonacji nadal brzmiała idealnie, ale tylko do momentu, gdy ktoś zacząłby sprawdzać nuty.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Dzień dobry, nazywam się Karol Nemo i przedstawiam wam artystę tego dnia. Dziś jest nim zespół Asian Dub Foundation. Pierwszym projektem zespołu w 2001 roku była próba stworzenia na żywo repartytury do filmu Maciej Kasowica Nienawiść na festiwalu Only Connect w Barbican Center w Londynie. Koncert został wyprzedany i spotkał się z uznaniem krytyków, zwłaszcza Maxa Bella i Stevena Wellsa. Zespół powtórzył ten utwór na zaproszenie Davida Bowiego na jego festiwalu South Bank Meltdown w 2002 roku. Obecny był Kasowicz i parę innych osób. Zespół udał się do Brazylii, aby współpracować z działaczem społecznym Afro Reggae, w składzie którego znaleźli się nowi członkowie Mac Octavre 8TR, Spex MC, Rocky Singh, Perkusja i Principal Rajput. W 2002 roku Pandit G został odznaczony orderem Imperium Brytyjskiego, MBE, za zasługi dla przemysłu muzycznego w związku z pracą w Community Music. Odmówił jednak przyjęcia nagrody, stwierdzając: osobiście uważam, że to nieodpowiednie. Nigdy nie popierałem systemu honorowego. Jeśli chcecie docenić projekty takie jak muzyka społecznościowa, pracę tych organizacji, to je sfinansujcie. Nie ma sensu przyznawać komuś wyróżnienia za przyciągnięcie ludzi do establishmentu. To w rzeczywistości nie pomoże organizacjom. Jeśli chcecie docenić pracę tych organizacji, priorytetowo potraktujcie finansowanie, aby mogły się rozwijać i wykonywać swoją pracę w tworzeniu nowej muzyki, dając ludziom możliwości tworzenia muzyki, rozwijania nowych muzyków, tworzenia ścieżek, dzięki którym mogą wyjść i zaistnieć w branży muzycznej. Koniec cytatu. W 2003 roku zespół Asian Dub Foundation wydał album Enemy of the Enemy, który stał się ich najlepiej sprzedającym się albumem. Znalazł się na nim utwór Fortress Europe, atakujący europejską politykę imigracyjną, a także 1000 Mirrors, utwór nagrany wspólnie z Sinead O'Connor, opowiadający o kobiecie odsiadującej dożywocie za zabicie agresywnego męża. W 2003 roku zagrali swój największy koncert przed 100-tysięczną publicznością we Francji na obchodach ku czci José Bové, radykalnego rolnika i aktywisty. Na albumie Tank z 2005 roku wokalistom towarzyszył Ghetto Priest, współpracownik On You Sound z pomocą Adriana Sherwooda. Dziś posłuchamy płyty z roku 1998, Ruffy's Revenge. Oto spis utworów: Naxalite, Buzzin, Black White, Assassin, Hypocrite, Charge, Free, Sat Pal Ram, Dub Mentality, Culture Move, Operation Eagle Eye, Change i na koniec Tribute to John Stevens. Życzę miłego odbioru i do usłyszenia jutro o stałej porze. Mówił Karol Nemo.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Władze niemieckiego miasta Düsseldorf wyłożyły przestrzeń pod jednym z mostów kamieniami, mając nadzieję, że nikt się nie zorientuje, po co tak naprawdę to zrobili. Dla dekoracji? Nic bardziej mylnego. Kamienie te to nic innego jak zwykłe kolce na bezdomnych, tak jak na przykład te w Chinach, tylko że w niepozornej wersji. Aktywiści w odpowiedzi usunęli kamienie i przenieśli je pod miejski ratusz.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Zakon krzyżacki. Współczesny zakon składa się z czterech gałęzi: braci zakonnych, kapłanów ojców i niekapłanów składających śluby zakonne, księży.
2: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
3: Witam w programie z archiwum 4AD. Dziś mam zamiar przedstawić płytę artysty o imieniu Frank Black, a płyta nazywa się Frank Black. To debiutancki album tego amerykańskiego muzyka rockowego. Został nagrany w 1992 roku i wydany 8 marca 1993 roku nakładem oczywiście 4AD, a także Elektra Records. Wszystko to nastąpiło po rozpadzie zespołu Franka Blacka, zespołu, który się nazywa Pixies. Album jest w stylu zbliżonym zarówno muzycznie, jak i tekstowo do ostatniego albumu Pixies przed rozpadem w 93 roku, Trompe Le Monde. Frank Black charakteryzuje się skupieniem na UFO i science fiction. Dwa single z albumu Los Angeles i Hang On To Your Ego zostały wydane w 93 roku. Oba znalazły się w pierwszej dziesiątce listy przebojów Modern Rock Tracks magazynu Billboard. Utwór I Heard Ramona Sing można usłyszeć w filmie Scott Pilgrim kontra Świat z 2010 roku oraz jego ścieżce dźwiękowej. Podczas nagrywania albumu Pixies z 1991 roku Trompe Le Monde, Black, znany wówczas jako Black Francis, rozmawiał z producentem albumu Gillem Nortonem o ewentualnym solowym projekcie. Powiedział Nortonowi, że chciałby nagrywać ponownie, mimo że nie ma nowego materiału. W rezultacie obaj zdecydowali się na album z coverami. Jednak kiedy Francis ponownie odwiedził studio nagraniowe w 1992 roku, miał już mnóstwo utworów i muzycznych skrawków. Współpracował z Ericiem Drew Feldmanem z Pierre Boo, aby nagrać nowy materiał. Zaczęli od ograniczenia liczby coverów do jednego utworu Beach Boysów Hang On To Your Ego. Feldman został producentem albumu i grał na klawiszach i gitarze basowej w kilku utworach, a były gitarzysta Pixies Joey Santiago grał na gitarze prowadzącej. Francis nagrał album w czasie przerwy i rozpadu Pixies pod koniec 1992 roku i na początku 1993. Następnie przyjął pseudonim sceniczny Frank Black, odwracając swoją starą osobowość Black Francis i wydał to wszystko i pod tytułem Frank Black w marcu 1993. Płyta ta charakteryzuje się skupieniem tekstów na UFO i science fiction, choć eksplorował też inne eklektyczne tematy, jak na przykład w I Heard Ramona Sing, piosence o Ramones. Album jest podobny w stylu, zarówno muzycznie, jak i tekstowo, do albumów Pixies, Bossa Nova i Trompe Le Monde. Feldman powiedział później, że pierwszy album połączył jego solową karierę z Trompe Le Monde, ale jednocześnie jest to wyspa jak nic innego, co zrobił Black. The New York Times napisał: Thompson zapamiętał cały punk rockowy śpiewnik od czasów The Rolling Stones. W jego rękach jednak agresywne, złowrogie podteksty nabierają ponurej wesołości, gdy rozwodzi się nad obskurnymi portami morskimi i konwentami science fiction, przemieniając się w maniakalnego barmana i upadłego cara. The Indianapolis Star zauważył, że na jego pierwszym solowym albumie brakuje pełnego, miażdżącego punka surf science fiction Pixies, ale Frank Black ma niezbędne tajemnicze teksty, wędrowne rytmy i popową wrażliwość. W 2024 roku magazyn The Independent umieścił Franka Blacka na 6. miejscu na liście 20 najbardziej niedocenionych albumów wszech czasów. Oto utwory, które usłyszymy: Los Angeles, I Heard Ramona Sing, I Hang On To Your Ego, Fu Manchu, Places Named After Numbers, Tsar, Old Black Dawning, 10 Percenter, Brackish Boy, Two Spaces, Toast Instrumental Version, Perry The Wind High Low, Adele Every Time I Go Around Here, Don't Cherry Lamb. Personel, jaki brał udział w nagraniu płyty: Frank Black, gitara, wokal, Eric Drew Feldman, bas, klawisze, syntezatory, Nick Vincent, perkusja, instrumenty perkusyjne. Dodatkowi muzycy: Joey Santiago, dodatkowa gitara, Dave Sardi, Jeff Morris Tepper, także dodatkowe gitary, Bob Giusti, dodatkowa perkusja, John Linnell, saksofon i Kurt Hoffman, także saksofon. No to posłuchajmy tej płyty. Frank Black, płyta z roku 1993, zatytułowana Frank Black.
4: I met a man, he was a good man.

0: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.
1: Cześć, nazywam się Wenus i słuchacie Odlot na Wenus. Witajcie, drodzy słuchacze. Dziś zapraszamy was na niezwykłą podróż dźwiękową przez świat jednego z najbardziej kultowych musicali ostatnich lat. Przygotujcie się zatem na pełną energii i ekstrawagancji audycję poświęconą ścieżce dźwiękowej z filmu Hedwig and the Angry Inch, który został nakręcony w roku 2001 i jest on reżyserii Johna Camerona Mitchella. Film powstał na podstawie sztuki teatralnej, również tego samego reżysera. No i muszę powiedzieć, zanim przysłuchamy z soundtracku, że ów musical jest kwintesencją rocka i opowiada historię genderqueerowej niemieckiej wokalistki, która należy do fikcyjnego zespołu rockowego. Tutaj mam też taką ciekawostkę ze świata muzycznego, że David Bowie był producentem filmu, a uwierzcie mi, że w tej produkcji nie brakuje glam rockowego twistu. Zanim przesłuchacie ten niesamowity soundtrack, bo oczywiście ta audycja ma się składać głównie z dobrej muzyki, z dobrych ścieżek dźwiękowych, a nie paplaninie, to muszę wam powiedzieć, że postać Hedwigi została zainspirowana realną postacią, którą reżyser John Cameron Mitchell spotkał jako dziecko. Ponieważ jego ojciec był generałem dywizji amerykańskiej, który niegdyś dowodził amerykańskim sektorem okupowanego Berlina Zachodniego, zatrudnił niemiecką opiekunkę, która od czasu do czasu dorabiała jako prostytutka w Kansas City. I tą właśnie kobietą się zainspirował John Cameron Mitchell, żeby stworzyć film Hedwig and the Angry Inch. Zaczynamy naszą podróż od pierwszego utworu z filmu, który wraz z jego barwnym, wizualnym światem stanowi niezwykłe doświadczenie dla zmysłów. Proszę, przysłuchajcie Tear Me Down, który otwiera cały musical i z pewnością wprawi was w niezwykły nastrój tej opowieści.

0: Dziękuję, że byliście ze mną podczas tej niezwykłej dźwiękowej podróży. Mam nadzieję, że ścieżka dźwiękowa z filmu Hedwig and the Angry Inch zainspirowała Was i dostarczyła wielu emocji. Zapraszam Was również na... w której będzie odlot na Wenus, jak zawsze, i będziemy wspólnie przesłuchiwać kolejnego soundtracku. Zachęcam Was również do śledzenia mnie na moim Instagramie o nazwie Venus Groove, a także aktywności na social mediach Radia Odzew. Trzymajcie się i bawcie się bezpiecznie. Cześć!
1: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Mimo że historia zna wiele przypadków nacji, które próbowały tego dokonać, Japonia nigdy nie ugięła się pod jarzmem wroga. Nawet Mongołowie musieli odpuścić, a naród ten nie zajmował się zawodowo niczym innym jak podbijaniem innych krajów. Oczywiście Japonia została pokonana, ale Stany Zjednoczone, które tego dokonały, musiały użyć kilku bomb atomowych, aby zrobić to skutecznie. Nawet wówczas kraj kwitnącej wiśni nie został tak naprawdę podbity. Dzisiaj inwazja byłaby jeszcze trudniejsza do przeprowadzenia. Od 2016 władza Japonii podwyższała wydatki na zbrojenia do 40 miliardów rocznie. Dysponuje ponad ćwiercią miliona żołnierzy i 600 czołgów. Z kolei siły powietrzne zajmują piąte miejsce na świecie pod względem wielkości i pierwsze pod względem zaawansowania technologicznego. Jedyną słabością Japonii jest wciąż starzejące się społeczeństwo oraz, co zaskakujące, dosyć słaba obrona cyfrowa. Eksperci twierdzą, że bezpieczeństwo cyfrowe kraju jest 9 razy gorzej strzeżone niż innych państw azjatyckich. Mimo to inwazja na Japonię wymagałaby sił poza zasięgiem każdego kraju.

a ja się kładę obok ciebie, a ja przy tobie czuję się jak w niebie, a ja lekko cię muskam po pośladku, a ty umilasz czas leniwą.

0: złe konstytucje.
1: A ja się kładę obok ciebie. A ja przy tobie czuję się jak w niebie. A ja lekko cię muskam po pośladku. A ty umilasz czas leniwy.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: W 1933 roku archeolog Frank Hiben dokonał niezwykłego odkrycia w odległym regionie. W pobliżu spokojnego miasta Los Lunas w amerykańskim stanie Nowy Meksyk badacz natknął się na ogromny głaz ozdobiony tajemniczymi symbolami. Dla eksperta od razu było jasne, że napis był starożytny, a zatem autentyczny. Jednocześnie uznał to za potwierdzenie niezwykłej tezy, że omawiany region był regularnie odwiedzany przez nierdzennych osadników już w okresie prekolumbijskim. Jednak Hiben był znany wśród swoich rówieśników z tego, że sfałszował niektóre ze swoich odkryć archeologicznych, aby były zgodne z jego teoriami. Ponieważ tajemniczy kamień Los Lunas waży ponad 80 ton, nigdy nie został usunięty z pierwotnego miejsca ani poddany żadnym specjalnym badaniom laboratoryjnym. Wielu świeckich czyściło kamienne napisy podczas swoich wizyt, wierząc, że robią coś dobrego dla tego rzekomego starożytnego artefaktu. Niestety to prawdopodobnie uniemożliwiło naukowe zbadanie patyny, czyli tej cienkiej warstwy wietrzenia znajdującej się na powierzchni.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Charles Cullen. Charles Cullen zabił niewyobrażalnie dużo ludzi. Sam twierdził, że podczas swojej pracy jako pielęgniarz zabił co najmniej 40 osób. Jednak tak naprawdę liczba ofiar Cullena może wynosić nawet 300. Jako pielęgniarz Cullen zabijał swoich pacjentów, podając im duże dawki leków. W sumie pracował w 10 szpitalach w całych Stanach Zjednoczonych. Przez lata jego morderstwa pozostawały niezauważone. Pierwszą ofiarę zabił w 1988 roku. Został złapany.
2: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w Twoim domu.

brzęk żelaznej kurtynki na antence radio. Odzew, z wami Sergiej. No a przywitał nas Dinasonic z nowym Easy Play, End of Hype Hopes. No a dalej Sneeze Banquet, More Blood.

Przepiękna lo-fi estetyka post-punku tego zespołu. To nawet nie zespół, to jest jednoosobowy projekt gościa Sneeze z New Yorka. Płyta More Blood okazała się 2 lutego na wytwórni Note Brigand. Żeby bardziej się zapoznać z tym projektem, zachęcam do obejrzenia teledysku Common Place. Słuchamy.

Płyta Big Smile przez dziewczyny została samodzielnie nagrana w domu, samodzielnie zmiksowana, zmasteryzowana i również wydana czerwona limitowana wersja winilu. Później w lutym Idiotape Records również wydała kasetę, no i płyta również w wersji cyfrowej są dostępne na ich Bandcampie.

Wystarczy nam już tego pięknego śpiewu zespołu Lee Clash, płyteczkę Big Smile, no a dalej moje ulubieńcy z Chicken Attack Records, zespół Money.

Easy Play o nazwie Hegemony okazał się 10 lutego na już wspomnianą przeze mnie Chicken Attack Records. Płyta wyróżnia się bardzo tym, że ma bardzo upolitycznione teksty.

No i tak to jest, że 90% zespołów, które są w audycji Brzęk Żelaznej Kurtyny, zazwyczaj nie ma żadnych opisów lub jakiekolwiek informacji o nich, ale o tym zespole znalazłem info takie, jakie ja bym chciał, żeby było napisane o moim zespole, kiedy miałem 16 lat. Mnie okazujące ich zdolność do tworzenia muzyki, która nie tylko angażuje słuchacza energetycznym brzmieniem, ale także skłania do refleksji nad otaczającym światem. Bożeż, jakie to piękne, serio.

Dobra, żegnamy się z politycznymi gangsterami z Bristolu, Mune i płyteczką Hegemonii. Dalej lądujemy już tu w Polsce, a dokładnie w Szczecinie. Jest z nami Kilof.

Trzecia płyta zespołu Kill of Spitzhacke, oczywiście wydana na wytwórni Syf Rekord. Co ciekawe, uczestnicy zespołu dalej są zamaskowani i nie wiemy, kim oni są, co dodaje dodatkowego mrocznego uroku i tak dosyć ponurą i mroczną muzykę.

najfajniejsze w całej historii jest to, że cały Syf Records, jaki zespół Killów powstał podczas pandemii, czyli punkowcy nie lubią nudy lub nuda daje im napęd dobry. Bardzo się cieszę również, że zespół można będzie zobaczyć na Creepy Punk Showcase już w tym roku. I cieszę się, widzimy się na pewno tam. Jeszcze jeden może utworek tego zespołu i lecimy dalej, bo Syf Records wydał też kolejną nowość, ale to już troszeczkę później.

No, to jeszcze raz dla wszystkich. Zespół Kilof, super fajna wytwórnia ze Szczecina, Syf Records, i to była płyta Spitzhacke. No a dalej w stronę rock'n'rollu zespół Slocks.

Zespół Slox już działa aż z 2015 roku. Bardzo fajnie miesza takie gatunki jak no wave i rock and roll. Bardzo polubiłem ten zespół i w sumie znalazłem nawet ten zespół, bo tu gra jeden z moich ulubionych bas gitarzystów, Tony Machete.

No i o samej płycie. Płyta Viper. Ogólnie zespół zawsze współpracował z Voodoo Rhythm Records, którego w ogóle nie znam, ale ta płyta o nazwie Viper wydała na Goodbye Boozy Records, włoskiej wytwórni, której naprawdę bardzo lubię, bardzo szanuję i w sumie bardzo się cieszę, że zgarnia takie dobre zespoły, którym pomaga się rozwijać. Burn, baby, burn.

Kurde, no jak zawsze z tym czasem leci i goni, a ja jeszcze mam płyty, dwie sztuka do pokazania. Jak można pokazać płyty? Do posłuchania. No więc to byli zespół Slog z płytą Viper. No a teraz mocniejsze brzmienie Multilators i przejdziemy do ostatniej niespodzianki. Słucham. It's alive. It's alive. It's alive. It's alive.

No i nazwa płytki Have Seen the Horror of the Future, wydana na Hozak Records, a ta wytwórnia jest bardzo znana, w sumie też wszyscy muszą znać, która współpracuje DOC z Tisegal. No i jeszcze jeden utworek i przejdziemy do następnego zespołu.

To był zespół The Mutilators z płytką Have Seen the Horror of the Future. No a dalej niespodzianka od Cyf Records, jednoosobowy projekt Przypał.

0: proszę na siebie.
1: Piłkarz,
0: proszę na siebie.
1: Odznaczenia.
0: Poproszę na siebie.
1: Miasto w Iranie.
0: Proszę na siebie.

0: Do kiedy rana się zagoi?
1: Do wesela, do wesela. Do wesela, poproszę na siebie. W Warszawie, proszę na siebie.

No już tak dzisiaj pierdolę i ze wszystkimi się zagaduję, że zapomniałem się pożegnać. Z wami był Siergiej Brzęk Żelaznej Kurtynki, Radio Odzew. Do usłyszenia we wtorek. Cześć.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
2: Kazimierz Orłoś. Gra w milczenie.
3: Uważaj, nicie! Kura.
4: To przecież widzę.
5: Wiesz, Li, przekonałem się, że kura ucieka przed sygnałem. To znaczy ucieka na dźwięk, na głos. Jeśli jechać bez trąbienia, zaczyna uciekać w ostatniej chwili, często ginie pod wozem. A inaczej krowy zupełnie nie reagują na sygnał.
3: Krowy są tak głupie, że nie reagują nawet na widok samochodu. Wiesz przecież.
5: Tak, znam twoje uprzedzenie do krów. No i to było Lili z tą krową na pastwisku, przypominasz sobie?
3: Zawsze starasz się mnie uśmieszyć, niedźwiadku. Zwłaszcza przy ludziach. Wyobrażam sobie, że to będzie pierwsza historia, jaką opowiesz Ewie i Kajtkowi.
5: Nie przesadzaj. Staram się milczeć, jak długo mogę. Ta historia jest rzeczywiście cudowna. Kajtek i Ewa umrą ze śmiechu. Zresztą ona tak do ciebie pasuje, muszę ci powiedzieć. Gdyby ktokolwiek opowiedział mi to zdarzenie, nie mówiąc wcale o kogo chodzi, domyśliłbym się nad tych.
3: Uważaj! Dyś!
5: No przecież widzę. A więc jak? Opowiesz swoimi słowami?
3: Pewnego dnia Li i jej niedobry mąż Niedźwiadek udali się do lasu na grzyby. A pod lasem była łąka, a na łące pasły się krowy.
5: O, no, słucham.
3: Dzieci idą?
5: Przecież widzę. No.
3: No, i kiedy już mieli wejść do lasu, Li zobaczyła jeszcze jedną krowę. Łeb tej krowy wystawał z krzaków, a reszta była ukryta w gałęziach.
5: Tak, no, słucham.
3: I wtedy Li...
5: Nie proszę opisać, jak wyglądał łeb krowy.
3: No, był raczej duży.
5: Otóż to nawet wyjątkowo duży. Zaznacz także, jaki był nos.
3: Nos był zaopatrzony w kółko.
5: Dobrze. Czy te szczegóły zwróciły uwagę Li?
3: Li zbierała kwiaty i nie zwracała uwagi na drobiazgi.
5: A co było potem?
3: Li chciała krowę pogłaskać. Wyciągnęła rękę, a wtedy krowa sapnęła bardzo groźnie i Li krzyknęła: Niedźwiadku, to jest chyba byk.
5: Och, Lili, to była cudowna scena. Zaczęłaś uciekać, kiedy on sapiąc i łamiąc gałęzie wyszedł z krzaków. W luku wiązany do szyi ciężki drąg, pamiętasz? Zaryczał nagle, aż zadudniło, jak w studni. Och, jak ty uciekałaś wtedy. Jaka byłaś zabawna, mała, przestraszona dziewczynka.
3: Powiedz, a ty nie bałeś się ani trochę?
5: Przecież widziałam, że nadbiega pastuch.
3: Powiedziałeś to tak spokojnie. Nie bój się. A gdyby nas zaatakował?
5: O nie, to był młody byk. Sam fakt, że pas się na łące razem ze stadem.
3: Uważaj! No uważaj! Dlaczego przejechałeś tak blisko? Że on był pijany.
5: No to niech nie pije, bydlak.

0: czasem myślę, czy ty rzeczywiście nigdy się nie boisz? Wiesz, kiedy mi naprawdę zaimponowałeś?
1: Nie, nie zgadnę, mów.
0: Chyba w zeszłym roku, w czasie tej burzy, kiedy na Bełdanie porwało nam żagle i kiedy piorun uderzył w jacht obok, a ty się śmiałeś.
1: A, no nie chciałem, żebyś wiedziała, że się boję. Bałem się także. A tego lata nie bałaś się burzy? Przypomnij sobie.
0: No tak, ale była mniej groźna. No, zresztą byliśmy w lesie, nie na wodzie. W tym małym, drewnianym domu.
1: Pamiętasz? A pamiętasz, jak nazwaliśmy ten domek?
0: Domkiem wśród burz i wichrów. Albo domkiem, choć burza huczy wkoło nas.
1: Kiedy byłem szczęśliwy wtedy, wiesz? Ta okiennica łomotała, błyskało, krople deszczu leciały przez wybitą szybę, pachniało...
0: Sianem,
1: żywicą.
0: Kury.
1: Przecież widzę. Li, powiedz, dlaczego zawsze potrafisz zepsuć nastrój? Jesteś inteligentna, cenię twój umysł. Czasem myślę tak, że jesteś wrażliwa. I nagle w takich chwilach potrafisz zepsuć wszystko jednym słowem.
0: Jakim słowem?
1: No tymi kurami teraz. Byłem znów z tobą podczas sierpniowej burzy o zmierzchu w opuszczonym drewnianym domku w środku puszczy, a ty nagle kury.
0: Przepraszam, niedźwiadku.
1: I wtedy także coś takiego powiedziałeś. Leżeliśmy na sianie pod oknem, wdychaliśmy zapach deszczu, patrzyliśmy przez wybite szyby na gwiazdy, a ty powiedziałaś, pchła mnie ugryzła.
0: Wybacz, niedźwiadku. Uważaj, dzieci.
1: Widzę. Słuchaj, zjemy coś w tym miasteczku? To jest mała restauracja. Pamiętasz, jedliśmy tam w zeszłym roku obiad?
0: Nie jestem głodna.
1: Zastanów się, teraz będzie z 50 kilometrów pustych, a potem te nędzne, kurpioskie wioski.
0: Wytrzymam do końca. Zresztą mamy kanapki. Wolę stanąć gdzieś w lesie.
1: Jak chcesz.
0: Uważaj!

0: Dlaczego skręciłeś?
1: Tędy jest krótsza droga, 20 kilometrów co najmniej.
0: Nie chcę, stań.
1: Żartujesz, nawierzchnia jest dobra, trochę kocich łbów. W dwóch miejscach na krótkich odcinkach można nie liczyć.
0: Nie, nie, stań.
2: Ej, wariatko, co ty robisz?
0: Puść mnie, puść.
2: Ty oszalała, idź dziewczyno wysiadać w biegu, co ci się stało?
1: Lili, kochani.
3: Ja nie chcę. Nie chcę tędy jechać. I ty dobrze wiesz dlaczego.
1: Nie wiem, Lili. Nie wiem.
3: No przypomnij sobie. Wiesz. W zeszłym roku. Dokładnie o tej samej porze wracaliśmy tędy. Tak samo powiedziałeś wtedy, że trasa jest krótsza o 20 kilometrów i że droga pusta.
1: Być może, że tak powiedziałem, bo to jest prawda, jest krótsza.
3: Przypomnij sobie, dom pod lasem. Pół godziny jazdy od tego miejsca. Pusta droga. Rzeczywiście nikt chyba tędy nie jeździ, a ty jechałeś szybko. Nic nie pamiętasz? Niedźwiadku, nie udawaj. Ja wiem, że ty wiesz. I ty wiesz, że ja wiem. Możemy skończyć z udawaniem. Ja o tym myślałam bardzo często. Do znudzenia. Przez cały okrągły rok.
1: Li, uspokój się na litość boską. Co ci się stało? Czy ty myślisz o tym chłopcu, który wybiegł na drogę i upadł, ponieważ przejechaliśmy zbyt blisko?
3: Tak.
1: Co ty sobie wyobrażasz, Li? Naprawdę o tym myślałeś?
3: Wiesz dobrze, co się stało. Wiesz, że mogłeś go zabić. I nie zatrzymałeś się. Nawet nie obejrzałeś się ani razu.
1: Przecież zaraz wstał.
3: Nie. Nie wstał. Leżał na drodze, póki nie straciliśmy go z oczu.
1: Skąd wiesz? Ja się nie odwracałem.
3: Ale ja się odwracałam. 3 razy. Powiedziałam, niedźwiadku. I ścisnęłam cię za łokieć. A ty patrzyłeś w lusterko.
1: Ale nie na chłopca. Ponieważ nic więcej nie powiedziałaś, myślałam, że wszystko w porządku, że wstał zaraz i pobiegł za królikiem.
3: Widzisz? Pamiętasz nawet, że gonił królika.
1: No nie bądź zabawna, Li, nie sądź mnie. Czuję się jak oskarżony przed sądem.
3: Zawadziłeś go lewym błotnikiem.
1: Nie przesadzaj, nie poczuliśmy najlżejszego wstrząsu. Po prostu pęd powietrza odrzucił chłopca na bok.
3: Upadł na wznak. Musiał mocno uderzyć głową o asfalt. Dlaczego nie stanąłeś?
1: Bo nic nie powiedziałaś. Myślałem, że w ogóle nie zwróciłaś uwagi na ten fakt.
3: Niedźwiadku, ja nie chcę tędy jechać.
1: Ależ Lili, pomyśl. To niepoważne, to śmieszne. Przecież naprawdę nic nie mogło się stać, gdybym zawadził go zderzakiem, gdyby wleciał na maskę, gdyby go odrzuciło daleko. Przecież nic takiego nie miało miejsca. Czego mamy się obawiać? O czym ty mówisz?
3: Po co tu skręciłeś? Naprawdę chodzi ci o te 2 litry benzyny, jakie zaoszczędzimy?
1: Dosyć i bardzo cię proszę, stajesz się nudna.
3: Myślałam, że zdobędziesz się na trochę taktu i ominiesz to miejsce. To ty złamałeś porozumienie.
1: Jakie porozumienie? Na litość boską, o czym ty mówisz?
3: Nie udawaj. Przez cały rok nie mówiliśmy na ten temat ani słowa. To było milczące porozumienie. Ty je złamałeś, skręcając tutaj.
1: Li, myślałem sobie, że te wakacje były najlepsze z wszystkich, jakie dotychczas spędziliśmy razem. Myślałem, że jestem człowiekiem szczęśliwym, bo mam ciebie, kocham cię, a ty mnie. I to także, że należymy do nielicznych ludzi pozbawionych trosk, dla których życie nie jest jednym pasmem udręki, ale przeciwnie, jest jak wesoły, kolorowy film. Co ty chcesz zburzyć? Co ty chcesz zniszczyć? Zastanów się, po co?
3: Dobrze, dobrze, nie mówmy na ten temat więcej. Zawróć tylko. Bardzo proszę, jedźmy dłuższą drogą. Ja nie chcę widzieć tego domu. Ja nie chcę patrzeć na tę pustą drogę. Zobaczyć tam kogoś w drzwiach czy w oknie. Myśleć w chwili, kiedy będziemy jechać tamtędy, że chłopca może już nie być. Proszę.
1: Nie, pojedziemy właśnie tędy. I co więcej, Staniemy koło domu pod lasem, wysiądziesz ze mną i pójdziemy dowiedzieć się, co stało się z chłopcem. Jeżeli tak stawiasz sprawę, to ja muszę to wyjaśnić.
3: Żartujesz chyba?
1: Nie żartuję. Zobaczysz, że ten sam mały otworzy nam drzwi, zobacz.
3: Nie, ja nie chcę. Tak to możemy sobie wyobrażać, że on jest, że żyje. A jeśli się okaże inaczej...
1: Lili, zastanów się, co ty wygadujesz!
3: Możemy stracić złudzenia, zniszczyć naprawdę wszystko.
1: Dosyć, Lili, dosyć, natychmiast tam jedziemy. Wiesz, że ja się nie cofam nigdy. Postanowiłem i nie ma dyskusji.

0: Czyż ty masz fantazję, żeby cały rok o tym myśleć, zdumiewający? Dlaczego nic nie mówiłeś?
1: Dlaczego się nie zatrzymałeś? Przecież widziałeś, że upadł.
0: Możemy tak do znudzenia powtarzać to samo, dlaczego nie zwróciłaś mi uwagi na ten drobny fakt. Zatrzymałbym wóz na pewno, wystarczyło tylko słówko. Ale ty milczałaś.
1: Twoje milczenie było ważniejsze. A wiesz, co sobie myślałam wtedy? Wiesz? Przypomnieć ci?
0: Mów.
1: Otóż myślałeś o własnej nieostrożności, o własnej winie. Jechałeś zbyt szybko w pobliżu tego domu. Myślałeś także o wszystkich kłopotach, jakie spadłyby na twoją głowę z powodu jednego głupiego, nikomu nieznanego chłopca z zapadłej wioski. Myślałeś o zabrudzonych krwią obiciach foteli w samochodzie, o posterunku milicji w powiatowym miasteczku, o spisywaniu niezliczonych protokołów i ciągnących się w nieskończoność godzinach przesłuchań. Myślałeś o szukaniu miejsca w szpitalach, o rozmowach z rodzicami tego chłopca, o przeliczeniu jego kalectwa czy śmierci na pieniądze. Myślałeś o tych wszystkich kłopotach trwających miesiącami, o telefonach, o nagłym wielkim wstrząsie, który mógłby zburzyć twój święty spokój.
0: Podziwiam twoją fantazję.
1: Chyba trochę przestraszyłeś się, że mogłeś jednak zabić.
0: Co jeszcze?
1: To wszystko.
0: Dziękuję ci. Dziękuję ci, kochana moja dziewczyno, za szczerość. Nikt nigdy tak szczerze nie powiedział mi, co o mnie myśli. Nikt nigdy nie nazwał mnie mordercą. Ze swojej strony mogę nazwać cię głupią, rozhisteryzowaną babą, wariatką z urojeniami. Ja nie wiem doprawdy, z czego to się wszystko bierze. Gdybyś była starą panną, to powiedziałbym, że z braku kontaktów seksualnych. Ale przecież nie brak ci tego.
1: Miły jesteś, nie ma co. Uważaj! Kury, to ten dom.
0: Przecież widzę, nie jestem ślepy.

0: Nie ma nikogo, wracamy.
1: Tak łatwo ustępujesz?
0: No a co mam robić? Chcesz tu tkwić do rana? Zresztą proszę bardzo, mnie się nigdzie nie śpieszy. Nie jestem zmęczony.
1: Ktoś idzie.
2: Kto tam?
0: To my, panie gospodarzu, turyści. Chcemy prosić o wodę. Dzień dobry. Dzień dobry, dziadku. Zabrakło nam herbaty w termosie. Można trochę gorącej wody u was dostać? Ale
2: proszę, panie, proszę, wejdźcie, bardzo proszę. Siadajcie, siadajcie państwo, bardzo proszę. Żona poszła na nabożeństwo wieczorne, a ja stary zdrzemnąłem się. Wybaczcie, że nie słyszałem pukania, gdyby nie pies. A Kruczek, a będziesz ty cicho? Ale rozczekał się psina. Nie lubi obcych.
0: Dobry pies. Pilnuje domu. No cóż to, sami tak dziadku gospodarujecie pod lasem?
2: A sami. Już człowiek przyzwyczaił się do tego, już byłoby między ludźmi źle. To dajcie panie tę butelkę.
0: A to termos.
2: No to dajcie panie ten most. Ile wam wody potrzeba? Do pełna?
0: Może raczej pół. Tak. Macie dziadku wrzątek?
2: A nie, ciepła tylko. Ale zaraz dorzucę do pieca, to będzie wrzątek.
0: To może nalejcie potem tak ze 3/4, znaczy trochę więcej niż pół. A żona w samochodzie zaparzy herbatę.
2: Gdyby kobieta była, ugościłaby was państwo. Skrzyczy mnie, że po garnkach chodzę.
0: No, nie trzeba, dziadku, nie trzeba. Tylko zaraz pójdziemy, jak tylko ten wrzątek będzie.
2: Aha. To wy, panie, z tych czasów pewno wracacie.
0: Tak. Znaczy z urlopu wracamy. Z wakacji. Byliśmy prywatnie raczej, a teraz wracamy do miasta. Zapalicie sobie dobrego papierosa.
2: No, dziękuję. Chętnie. A jak tam jest w tym mieście, panie? Jak wam się żyje?
0: Co? Dziękuję, dobrze. Dobrze, człowiek jakoś się przyzwyczaił jakby do tej samotności tutaj. A już bez tego miasta byłoby źle.
2: Tak. Święta prawda. Zawsze człowiekowi najlepiej tam, gdzie żyje. No,
0: racja, dziadku, racja. A nikogo tu nie macie z sobą? No... Dzieci, wnuków.
3: Mają państwo dzieci?
2: A, tak. Córkę mamy w Warszawie.
3: Ale tutaj, w domu, nie macie nikogo? Dziewczynki, chłopca.
2: Ano, był chłopiec, proszę pani. Był.
3: Był?
2: Mieliśmy tu chłopaka, syna córki, co wyjechała do miasta. Z miasta go sobie przywiozła i zostawiła nam na wychowanie. Wiecie, jak to jest dzisiaj? Trochę wstyd kobiecie z dzieckiem bez męża. Miły był chłopaczek. Chętny do wszystkiego, bystry. Nauczyciel w szkole go chwalił.
3: Dlaczego mówi pan był? Nie ma go już tutaj?
0: Pewnie matka go zabrała.
2: Nie, panie. Nie matka go zabrała. Nie ma go ani tutaj, ani nigdzie. Może tam w niebie jest, jeśli jest niebo nad nami. Kto wie, jak z tym niebem jest naprawdę, co? Nie żyje, panie. Rok akurat mija, jak umarł. Na drodze go znaleźliśmy. Leżał koło domu, niedaleko stąd. Może go jakiś samochód uderzył albo motor. Pusta droga u nas, mało kto chodzi, mało kto jeździ. Nikt nie dojdzie prawdy. Wróciliśmy ze starą z nabożeństwa wieczornego, a on sobie na drodze leżał. I tak, i nie ma chłopca. Nie ma, panie, i nie będzie. Nie, nie, nie, króliki chował. Wtedy, panie, musiał biec za którymś przez drogę, bo wszystkie pouciekali z klatki. Już ich nawet nie szukałem, bo po co, no, po co, po co, no. Wzięliśmy go na ręce ze staru, przynieśliśmy do izby, cucili, ale gdzie tam, ani zipnął biedaczyna, ani słówka już nie powiedział, ani słówka. I tak to jest, panie, człowiek żyje, jest, a potem nie ma go nagle. I co? I dobrze, normalnie. Pewno, że żyć bez końca nie można. Tylko, panie, myślę czasem, że i śmierć może być sprawiedliwa albo nie. A ta nie była sprawiedliwa. Za wcześnie przyszła. Za wcześnie. Stara plakała po nim. Do dziś nie może zapomnieć. Rok minął, a nie ma dnia, żeby nie westchnęła. Żeby był Maruś. Inaczej byłoby. Oj, inaczej. Ja jej mówię czasem, no, że kto wie, mógłby też zmarnować się chłopak jak tylu innych. Bo co teraz tych chłopaków obchodzi, panie? Wódka, dziewczyny, wódka. Dziewczyny, wódka. Pewno, no. Pewno dobry był chłopak, bystry, chętny do wszystkiego. W szkole nauczyciel go chwalił. Żal, panie, żal. Żal. I tak było. Powiozłem go do miasta, w nocy do szpitala dojechałem, a lekarz tylko spojrzał na mnie i mówi: kogoś mi dziadku przywiózł. Po co? Ja mu na to: wnuka przywiozłem, panie doktorze. A lekarz tylko pokiwał głową: mieliście wnuka, dziadku, i już nie macie.
0: Tak, smutna historia. Przepraszam, że spytałem o to.
2: Nie szkodzi, nie szkodzi, nie szkodzi. Przecież nie wiedzieliście.
0: No, no co, Lili, pójdziemy już. Późno robi się, a przed nami jeszcze kawał drogi.
2: Zaczekajcie państwo. Zaraz kobieta wróci z nabożeństwa, to was ugości.
0: Nie, nie, nie możemy, dziadku, nie możemy. Musimy wracać przed nocą. Ile kosztuje woda?
2: Woda? Co wy, panie? U mnie woda za darmo.
0: No tak, tak. To ile za fatygę?
2: Panie, chyba żarty sobie robicie.
0: Nie, może choć 100 złotych, może więcej, no. Weźcie, dziadku, my nie zbiedniejemy.
2: Zabierzcie, panie, pieniądze. U nas woda za darmo.
0: Tak, no to dziękujemy, dziadku, bardzo. Dziękujemy. Chodźmy, Lili.
2: Do widzenia. Do widzenia, z Bogiem.

wiesz, cały czas się zastanawiałem, czy Ewa i Kajtek już wrócili. Ciekawe. Czy byli w Dubrowniku? Jak myślisz? Dlaczego nie chciałaś z nimi jechać? No, ja wiem, że było trochę mało czasu, ale może zdążyłbym jeszcze załatwić paszporty. W przyszłym roku pojedziemy do Jugosławii. Nie będę się pytał o nic. Postanowione.

0: No dziś wieczorem trzeba będzie do nich zadzwonić. Może już są. Kajtek będzie gadał jak zwykle, wyobrażam sobie. Swoją drogą, to duża wada, ta gadatliwość. Czy ty lubisz gadatliwych mężczyzn? Nie zamykaj oczu, nie zasypiaj. Jeszcze 100 kilometrów przed nami. Musisz coś mówić. O zmierzchu zawsze ogarnia mnie senność. Kiedy prowadzę wóz, możemy wylądować na drzewie. Co to tak strzela w silniku? Słyszysz, trzeba będzie dać wóz do przeglądu. Kiedy to ostatni raz był w warsztacie, nie pamiętasz? Chyba w czerwcu. Może nawet w maju, wtedy jak przeczyścili gaźnik. Myślę, że niedługo zmienimy wóz. Co byś powiedziała na Fiata 850? Może dostanę przydział, wiesz? Nie mówiłem ci, ale miałem już kilka rozmów na ten temat w ministerstwie. Ciężko jest z przydziałami, ale może dla mnie zrobią wyjątek. Minister dostaje do dyspozycji kilka wozów. Nie śpisz, nie? Chcesz, żebym zatrzymał wóz? Lubiłaś wdychać wieczorne powietrze, pamiętasz? Chodziliśmy nad jezioro, potem w głąb lasu, na polanę, gdzie pasły się sarny. Mówiłaś, że wdychasz zapach ich sierści. Śmiałem się wtedy. Pamiętasz?
1: Patrz, las się już kończy. Już mijamy puste miejsca. Zaraz będzie osiedle. Lili, nie śpi. Nie śpi. Oto i dom. Myślisz już o kąpieli w wannie? Powiem ci, że ten nasz kemping był trochę taki męczący. Pod koniec wytrzymać dłużej niż 3 tygodnie byłoby za ciężko, prawda? Tak, Lili, zjemy kolację w domu. Słuchaj, może coś jeszcze kupić do jedzenia po drodze. Co, bo nic przecież nie ma w lodówce. A propos, czy wyłączyłaś lodówkę przed wyjazdem? Wyłączyłaś? Li, co z tą lodówką? Głupio byłoby zużyć niepotrzebnie tyle prądu, nie, ale znając twoje zwyczaje, nie zdziwiłbym się. Co to za wioska?
2: Uważaj, pies.
1: No więc powiedz teraz, co z tą lodówką?
2: Wyłączyłam na dźwiadku.
1: Na pewno?
2: Na pewno. Na pewno nie dźwiadku.
3: Możesz być całkiem spokojny.
4: Gra w milczenie. Wystąpili kobieta Aleksandra Śląska, mężczyzna Zbigniew Zapasiewicz, dziadek Józef Maliszewski. Realizacja akustyczna Sławomir Pietrzykowski, reżyseria Zbigniew Kopalko. Premiera słuchowiska odbyła się w 1971 roku.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Płyta dnia.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Dzień dobry, nazywam się Karol Nemo i przedstawiam Wam artystę tego dnia. Dziś jest nim zespół Asian Dub Foundation. Pierwszym projektem zespołu w 2001 roku była próba stworzenia na żywo repartytury do filmu Matię Kasowica Nienawiść na festiwalu Only Connect w Barbican Center w Londynie. Koncert został wyprzedany i spotkał się z uznaniem krytyków, zwłaszcza Maxa Bella i Stevena Wellsa. Zespół powtórzył ten utwór na zaproszenie Davida Bowiego na jego festiwalu South Bank Meltdown w 2002 roku. Obecny był Kasowic i parę innych osób. Zespół udał się do Brazylii, aby współpracować z działaczem społecznym Afro Reggae, w składzie którego znaleźli się nowi członkowie Mac Octavre 8TR, Specs MC, Rocky Singh, Perkusja i Principal Rajput. W 2002 roku Pandit G został odznaczony orderem Imperium Brytyjskiego, MBE, za zasługi dla przemysłu muzycznego w związku z pracą w Community Music. Odmówił jednak przyjęcia nagrody, stwierdzając: osobiście uważam, że to nieodpowiednie. Nigdy nie popierałem systemu honorowego. Jeśli chcecie docenić projekty takie jak muzyka społecznościowa, pracę tych organizacji, to je sfinansujcie. Nie ma sensu przyznawać komuś wyróżnienia za przyciągnięcie ludzi do establishmentu. To w rzeczywistości nie pomoże organizacjom. Jeśli chcecie docenić pracę tych organizacji, priorytetowo potraktujcie finansowanie, aby mogły się rozwijać i wykonywać swoją pracę w tworzeniu nowej muzyki, dając ludziom możliwości tworzenia muzyki, rozwijania nowych muzyków, tworzenia ścieżek, dzięki którym mogą wyjść i zaistnieć w branży muzycznej. Koniec cytatu. W 2003 roku zespół Asian Dub Foundation wydał album Enemy of the Enemy, który stał się ich najlepiej sprzedającym się albumem. Znalazł się na nim utwór Fortress Europe, atakujący europejską politykę imigracyjną, a także 1000 Mirrors, utwór nagrany wspólnie z Sinead O'Connor, opowiadający o kobiecie odsiadującej dożywocie za zabicie agresywnego męża. W 2003 roku zagrali swój największy koncert przed 100-tysięczną publicznością we Francji na obchodach ku czci José Bové, radykalnego rolnika i aktywisty. Na albumie Tank z 2005 roku wokalistom towarzyszył Ghetto Priest, współpracownik On You Sound z pomocą Adriana Sherwooda. Dziś posłuchamy płyty z roku 1998, Ruffy's Revenge. Oto spis utworów: Naxalite, Buzzin, Black White, Assassin, Hypocrite, Charge, Free, Set Paul Ram, Dub Mentality, Culture Move, Operation Eagle Eye, Change i na koniec Tribute to John Stevens. Życzę miłego odbioru i do usłyszenia jutro o stałej porze. Mówił Karol Nemo.